co nie głowa. Bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
1: Pozdrawiamy kierowców, którzy już zyskują w trasie. Jeżeli chodzi o pogodę, to niestety nie mamy dla Was dobrych informacji, bo pogorszą się warunki na drogach, pojawią się opady deszczu i to w całym regionie. Po południu zacznie się przejaśniać, ale w wielu miejscach może zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 16 kresek.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl. Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent USA nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zawarcie porozumienia potwierdza irańskie MSZ, które podkreśla, że trwale kończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
3: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
2: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków, a w najbliższy weekend warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
4: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
0: SK Koszalin.
1: News. Na Wojtów. Po miesiącach utrudnień kierowcy znów mogą przejechać ulicą Zwycięstwa. W centrum Koszalina o inwestycji mówi prezydent Tomasz Sobierski.

0: Są szersze chodniki, jest dużo więcej zieleni, pojawiła się ławka przy CK 105, ale tych ławek będzie znacznie więcej.
1: Przebudowa trwała ponad rok i kosztowała 16 milionów. 5,5 miliona na nowe place zabaw i sale sensoryczne. Tyle pieniędzy trafi do zachodniopomorskich gmin. To w ramach dwóch programów: aktywne place zabaw i aktywny żłobek, sale sensoryczne. Barwny przemarsz ponownie przejdzie ulicami Koszalina. 27 czerwca odbędzie się 7. edycja Marszu Równości.
2: Jankes,
3: Kama
2: i Wiktor.
4: No i dzień dobry z rana. Wiecie, co u mnie było słychać przez cały weekend?
5: No.
4: Takie gol, gol, gol.
5: U MTS-a to chyba raczej będzie takie...
4: I co to jest?
5: Ekspres do kawy, no hello.
4: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
5: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosówki na Messengerze.
4: U ciebie słychać gole, tak?
6: Tak.
4: U mnie też! Widzę, że taki ogolony jesteś dzisiaj. Gratuluję.
6: Cały, wszędzie!

0: Hej! A u nas słuchacie Ariana Grande i bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 15 czerwca.
1: A, naprawdę nie masz wrażenia, że cały czas chodzi za nami takie małe, takie...
2: Oj, krosu! Takie...
3: Szczerze? Może to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób oglądać piłkę nożną w tym momencie na mundialu, nie po polsku, tylko jakby dzięki innym komentatorom, ten sport zaczyna być coraz ciekawszy.
0: Na przykład po curaçao.
1: Po curaçańsku.
0: Ciekawe, jak jest gol po curaçańsku.
1: Gol! Zauważyliście, ale na przykład w Niemczech transmisja jest w pełnym ultra 4K HD, dorysowane są jakieś różne rzeczy, grafiki, mm-hmm. a u nas to tak nawet średnio widać te nazwiska na koszulkach, bo się obraz rozmywa w telewizji polskiej.
0: Ja w piątek oglądałem, w hotelu byłem, gdzieś tam w Łodzi, tak, później był mecz i tak dalej, tak, w sensie mecz Marcina Gortata. W całym hotelu była awaria i cały czas śnieżyło.
3: Ojej. To zupełnie jak awaria polskich piłkarzy na mundialu.
1: To u ciebie było z kolei słychać te odgłosy prosto z hali koszykarskiej.
0: No, no tak właśnie było.
1: A Kama, co u ciebie słychać?
3: Ja muszę przyznać Jankesowi rację. Janki, jedna z nielicznych sytuacji w naszym życiu, kiedy mówię, tak, miałeś rację. Byłam na nowym filmie Stevena Spielberga, nie podobał mi się.
0: Jednak? Dzisiaj, bo ja się bałem, że... No ja byłem i tak też mam takie mieszane uczucie, delikatnie mówiąc. No.
1: Czyli u Kamy słychać jęk, niestety, zawodu.
0: Ale wszyscy mówią,
3: wiesz, jak ciężko mi jest przyznać rację komuś?
0: Ale tak, ale wiesz, ale najciekawsze jest to, że wiele osób...
3: Chwali,
0: są zachwyceni.
3: Bo nie mają odwagi powiedzieć prawdy.
1: Podobno o gustach się nie dyskutuje, my z kolei możemy podyskutować o tym, co u was słychać. 664-402-302. Ewentualnie mamy taki ładniejszy głos do tego.
4: 664-402-302.
0: Dziękujemy
5: pani Magda.
0: Bardzo.
1: Pani Magda.
0: No to co, odkryjmy kolejną literkę, jak pani Magda. Kiedyś był taki konkurs.
1: Ale turniej. Dajcie znać, co u was słychać z samego rana.

0: Jadzie się pojawiła, stało. Dzień dobry, będziemy
1: dzień dobry.
0: Teraz no, patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
2: Poranne prasowanie.
0: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
1: W porządku, dzisiaj poniedziałek.

0: Jadzia się pojawiła, stało. Dzień dobry, będziemy
1: dzień dobry.
0: Teraz no, patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
2: Poranne prasowanie.
0: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
1: W porządku, dzisiaj poniedziałek.

0: Ha, jest informacja o Skolimie.
1: Temperatura!
0: Spóźnił się na koncert ostatnio o 2 godziny, a internauci komentują, to jest zero szacunku dla fanów. I nawet jest taki żart, gdzieś tam w komentarzach ktoś napisał, jego zegarek za 65 tysięcy złotych chyba się nie sprawdził, źle mu godzinę pokazuje.
2: On ma zegarek za taką kasę?
0: Tak.
3: To jest dowód na to, że Skolim jest szczęśliwy. Szczęśliwi czasu nie liczą.
2: To się zgadza.
0: To tak.
4: Jakby nie było stać na zegarki za 65 tysięcy złotych, też byłabym
3: szczęśliwa.
4: Oczywiście.
2: No dobra, lećmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze?
4: Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego, który na zaproszenie klubu Chicago Fire przyleciał na negocjacje. No i pokazali mu budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness.
0: Wszystko zapewniają podobno. Wszystko tam jest.
3: Podobno Robert cały czas pytał, czy w Chicago na pewno mieszka mało Hiszpanów.
2: Ale tak ciekawe przy okazji, gdzie wyląduje, prawda, Robcio?
0: No ja bym gadał tam do Messiego, do Miami, tam trochę cieplej, to by się Ani bardziej podobało.
2: Tam jest więcej Hiszpanów.

0: wam gramy. Tutaj SK, poniedziałek, 25 minut po godzinie 6. Pytamy was, co u was słychać. No i fajnie, że się odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No, co tam, co tam?
1: No jest super. Jedziemy do Szczyrku, mamy 350 km i jesteśmy mega happy.
3: Ej, ale wiesz o tym, że w Szczyrku śniegu teraz nie ma?
2: To właśnie.
1: Ej. Nie ma śniegu, no wiemy, no ale co, no jak jest jakiś krótki urlopik, no to się cieszymy.
2: To może skoro deszcz pada, to narty, ale wodne. Ja.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
10: Nowy tydzień nie przyniesie letniego przełomu w pogodzie. Zamiast słońca i wysokich temperatur czeka nas kolejna porcja chmur, silniejszego wiatru i deszczu, po którym pogorszą się warunki na drogach. Termometry pokażą maksymalnie do 16 stopni. Miejscami mogą pojawić się także burze.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
11: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył między innymi w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie 1000-letnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. A przed Białym Domem powoli kończy się gala UFC. Zorganizowano ją z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wśród gości jest między innymi Karol Nawrocki, który przy oktagonie miał okazję porozmawiać z Amerykanami. Przywódcą.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
13: SK Sport News.
11: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schorlgenbos. W finale wygrał z Aleksem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6, a dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią, skończyło się na 2-2, a Szwecja rozbiła Tunezję 5-1.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
14: W radiu
16: dzień dobry, witam raz jeszcze w ulubiony dzień tygodnia.
17: No, ulubiony, bo to poniedziałek i z racji tego od razu się pytamy, co u was słychać?
18: U mnie słychać tylko deszcz padający za oknem, aż chce się wychodzić z domu w poniedziałek rano.
17: Ej, ale można czas zaoszczędzić i prysznica nie brać.
16: No, właśnie, korzystajcie z podpowiedzi. Ja lubię, jak pada, gdy mam szybę bardzo brudną w samochodzie z przodu, to tak się fajnie przemywa, idealnie.
19: Czyli zawsze.
16: Polecamy.

0: Przynajmniej za naszymi radiowymi oknami cały czas pada, pada i przestać nie chce. Miley Cyrus o tym, że kwiatki będą rosły, jak tak pada. Flowers.
1: Zgadza się.
2: No dobrze, tak, dokładnie o tym była ta piosenka. No. Dokładnie. Podmiot liryczny o tym śpiewał. Brawo.
0: Mówię wam.
1: Ale naprawdę fajnie, że tak pada, bo roślinki się cieszą i bardzo
0: oczywiście
1: dobrze.
0: I dżdżownice tańczą.
1: Ja mam zaraz informację, że Matty Cash się cieszy. Matty Cash, czyli nasz piłkarz.
2: Ja generalnie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ona mnie kompletnie nie interesuje, chyba że są to młodzi, przystojni piłkarze. No i Matty Cash do takich się zalicza.
0: Ta jest.
2: Więc co nieco wiem na jego temat, jako okazuje się, że Matty Cash zrobił sobie przeszczep włosów.
0: Mm-hmm. Co dosyć dziwi, bo przecież Matty Cash kojarzony był raczej z bujnej fryzury.
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: Tak. Może za kola, może coś. No w każdym razie.
2: Może spojrzał na starszych kolegów i wiedział, co go czeka. No, no słuchajcie, w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z ogoloną głową, a potem z pracownikami jednej z londyńskich klinik.
0: Czyli ewidentnie przeszczep był.
2: Tak, tak.
1: Kurczę, ja kiedyś się dowiadywałem, bo u mnie to tak też różnie bywa. To nie są tanie rzeczy, słuchajcie, więc jak przeszczep, no to musi być cash. No.
3: Jankes, Emma i Wiktor. Reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: I po reklamie.

0: Ona jest gotowa.
1: No raczej. Happy birthday to you.
2: Paweł, Paweł! Eska budzi w urodziny.
3: Ale dała czadu.
1: Nie, brzmiało trochę jak Paweł na obiad. Dzień dobry, Pawełku.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To dla ciebie oczywiście. Chcesz coś na drugą nóżkę?
3: Halo?
4: Proszę?
0: Czy chcesz coś na drugą nóżkę? Bo Jankę spolewa kawę i herbaty.
5: Tak, jakby co?
4: No to kawkę po prostu.
0: Proszę bardzo, kawka urodzinowa dla Pawełka już jest.
1: Pawełku, jak się żyje w domu z trzema babami?
4: Lekko nie jest, ale jakieś trzeba żyć.
0: Po pierwsze, uparta żona. Po drugie, dorastająca córka. A po trzecie, suczka rasy Amstaff. Mm-hmm. Trzy babeczki.
4: Dokładnie.
0: Kto jest najgrzeczniejszy z tej trójki?
4: O, ciężko stwierdzić. Chyba żona.
1: A kto jest najbardziej posłuszny?
5: Chyba żona.
4: Chyba żona.
0: Słuchaj, podobno należy ci się order za wytrwałość i wyrozumienie, zwłaszcza gdy damskie hormony buzują w powietrzu, no, także one jednocześnie składają ci życzenia i trochę próbują się do ciebie przymilać, te twoje kobitki z twojego domu. A my przy okazji dorzucimy dla was wszystkich czteroosobowe zaproszenie do Energylandii!
4: Ojej, dziękuję bardzo!
1: Poczekaj, bo może Paweł nie będzie chciał zabrać ze sobą trzech swoich bab, tylko będzie chciał zabrać trzech swoich kumpli.
0: A też jest taka opcja.
1: Żeby zrównoważyć energię. Zrobisz zaproszeniami, na co masz tylko i wyłącznie ochotę. Jednym z pewne, baw się dobrze. No i twoje dziewczyny cię bardzo mocno ściskają.
4: Dziękuję bardzo.
0: Ta, proszę.
4: Mogę je pozdrowić?
0: Śmiało, dawaj.
4: Chciałbym pozdrowić moją żonę Izę i córkę Nikolę. Oczywiście suczkę tequilę też.
0: Tequila! Uwaga, tequila biegnie! Radio SK.

0: Heaven is a Place on Earth. Jest takie jedno miejsce, gdzie też będzie bosko. Na Stadionie Narodowym już wkrótce.
1: Na PGE Narodowym rzeczywiście będziemy finalizować naszą wyjątkową akcję. Będzie się...
2: działo!
3: Będzie się działo!
4: Faktycznie Karniak i Kap ze Sławkiem Peszko już za momencik będą miały miejsce, gdybyście się chcieli zgłosić i u nas nie tylko i wyłącznie udział w Karniak i Kap, ale również Tysiaka, no i nocleg w Warszawie, to zapraszamy na sk.pl.
0: Trzeba będzie odgadnąć, jakie słowo Sławka zostało wygwizdane.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że...

0: Los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Uwaga kierowcy w Koszalinie, od środy do sierpnia utrudnień możecie spodziewać się na ulicy Lechickiej na odcinku od Powstańców Wielkopolskich do Ronda Wołyńskiej. Prowadzona będzie wymiana sieci wodociągowej. A dzisiaj w pogodzie dużo chmur, ale też deszczu. Może także zachmurzyć.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa przed Białym Domem. Kończy się właśnie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, który do Waszyngtonu jechał z konkretnym przesłaniem.
4: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
3: A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę było przyczyną kolizji z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat reporterski Mateusz Chłystun.
5: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
3: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali ponad 20 lat. Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu można dojechać pociągiem.
6: No jest super. Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super.
7: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać zobaczyć.
3: No, mówią podróżni, a trasa kolejowa Nowy Sącz-Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która ma połączyć region z Krakowem.
8: No to ty powinieneś mieć chyba taki bilet honorowy. Marcin do Marcinkowic.
1: SK Koszalin News.
2: Lucyna Wojtów. Po blisko 5 latach od katastrofy budowlanej w Koszalinie do sądu trafił akt oskarżenia. Odpowiedzą 3 osoby odpowiedzialne za rozbiórkę wiaduktu, który w trakcie prac runął na ulicę. Według prokuratury zastosowano niewłaściwą technologię robót i nie zamknięto ruchu pod obiektem. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Grozi im do 5 lat więzienia. Szynobus do Mielna ponownie wyjechał na tory. Kursuje już sezonowe połączenie z Koszalina nad morze. Podróż trwa około 15 minut, a bilet kosztuje 7 zł. Pociągi będą kursować do 13 września.
1: Young Yonkers, Kama i Wiktor.
9: No dobra, witamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 3 minutki po godzinie 7.
8: No i my gramy, ale my też słuchamy tego, co u was od samego rana.
10: W poniedziałek optymista mówi nowy tydzień, nowe możliwości, a realista, kuźwa, ile do piątku?
11: Tylko 4 dni, tylko 4!
8: No to co tam słychać? Dajcie znać albo telefon, albo messengery. Dawid, dawaj!

0: ale się dobrali Justin Bieber i Nicki Minaj. Piękny i bestia, albo piękna i bestia.
1: No to mniej więcej to samo można powiedzieć o poniedziałku. Piękny i oby nie był bestią.
2: Oj, działo się w weekend. Wspominamy, pytamy was, co słychać. No pewien facet, no właśnie, skąd ten pomysł w ogóle miał? W Żyrardowie facet ukradł był prawie 2000 rolek papieru toaletowego.
0: Brawo dla niego!
1: 2000? Poszedł. Ale musiał mieć mega rozwolnienie.
2: To jest ciekawa historia. No i uważajcie, ale zaraz za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nie.
0: No tak, i teraz pobyt w areszcie będzie jak ten papier, no.
1: Czyli?
0: Długi, szary i... Wiadomo do czego.
3: No właśnie.

0: Lato to już chyba wystygło, patrząc na to, co się dzieje za oknem.
1: No. Ale ma wrócić za kilka dni ponoć. Na razie pochlapie, a później będzie słonecznie.
2: Tak. Tylko ta jesień jeszcze niech minie. No.
3: SK Karniaki Kart.
1: Ha, panie i panowie, oficjalnie rozpoczynamy SK Karniaki Cup z finałem na PGE Narodowym.
0: Kapitanem naszej drużyny będzie Sławomir Peszko.
1: I on obiecuje, że...
4: A! Będzie się działo!
0: No właśnie, ale trenujcie
1: i zgłaszajcie się, tak.
0: Z nami na pokładzie teraz Tomek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
1: Hej. Tomek, ty jesteś osobą, która idealnie by chyba pasowała do naszego teamu, bo właśnie, dlaczego?
5: Też tak uważam. Moi drodzy, no przede wszystkim piłka nożna, ogólnie sport, całe życie ze mną, świętej pamięci mój tato zawsze gdzieś tam uczył mnie od tak naprawdę małego kopać tą piłkę. Był trenerem, był też czynnym zawodnikiem, więc ta piłka jest zakorzeniona, no i myślę, że idealnie bym się tam sprawdził. Choć profesjonalnie nigdy nie grałem, to na orliczkach nieraz lubię sobie pokopać piłkę.
0: Czyli ty w żyłach zamiast czerwonych krwinek masz małe piłeczki takie biegające.
1: A komu kibicujesz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata teraz najbardziej?
5: Oj, kurczę, to jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że naprawdę jak to się nazywa, Curaçao? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: U nas tak, u nas to Curaçao.
5: To naprawdę fajnie się pokazali i wierzę, że ta mała wysepka będzie mogła pokazać fajną piłkę. No, strzeliła bramkę Niemcom, więc jest
0: szansa, że w końcu się wszyscy nauczymy, jak się mówi nazwę
1: właśnie
0: tego kraju.
1: Mateusz Borek wczoraj przekonywał nas, że Curaçao
0: takim kazali. Ale lepiej brzmi Curaçao,
1: no,
0: prawda?
1: Pewnie, że tak jak w tyle razy w barze mówiłaś Curaçao. No dobra, okej. Okay. Najważniejsze, zabieramy się za to, co najważniejsze za nasze mistrzostwa, czyli SK Karniaki Cup z Peszką, ze Sławkiem Peszko oczywiście w rolach głównych. No dobra, okej. Okay. Za chwilę Sławek się odezwie.
2: Tak jest. Jedno słowo będzie wygwizdane, no a twoim zadaniem jest umieścić dobre słowo na właściwym miejscu. Będziesz miał zaraz po wypowiedzi Sławka 3 sekundy na to, żeby spróbować strzelić i wstrzelić się z dobrym słowem. Gotowy?
5: Gotowy.
2: No to uwaga. 3, 2, 1. Sławek!
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
2: No! To słowo jak brzmi?
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
1: Nie wierzymy. Posłuchaj, panie i panowie. Posłuchaj, co Sławek na ten temat mówi?
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.

0: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
1: Podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, to po pierwsze.
2: Do tego 1000 zł i nocleg w Warszawie.
3: Nie wierzę, nie wierzę.
0: Gratulujemy, jesteś niesamowity. Sam nie wierzę, że trafiłeś.
1: No naprawdę, nikt z nas nie obstawiał, że to się wydarzy już teraz, już dziś, rano, przy pierwszej próbie.
3: Wow, wow, niesamowite, naprawdę, no. Zrobiliście mi tydzień.
2: Tomek Zdolny, po tatusiu. Eska, Karniaki
0: Cup. Gratulujemy oczywiście Tomkowi. Tomek już jest, ma swoje miejsce w wielkim finale na SK Karniaki Cup na PGE Narodowym.
1: Wskakujcie na sk.pl, bo kolejne miejsca czekają.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kawa już Dario na Antenie Radia SK, 25 minut po godzinie 7, za chwilę Marcin Procki i kolejna porcja newsów, newsy.
1: Ja też mam newsa, słuchajcie, bo przeczytałem, że mamy pierwszego w świecie oficjalnego bilionera, a stał się nim Elon Musk. Po debiucie jego spółki SpaceX majątek netto wynosi $1 bilion. Po angielsku nawet to jest ciekawe, bo bilion to jest trylion.
2: Po polsku to bardzo dużo. Janka!

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
7: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne

0: wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
6: Poniedziałkowy poranek przynosi sporo chmur i deszcz. W ciągu dnia pogoda pozostanie kapryśna, okresami popada, a lokalnie mogą pojawić się także burze. Ciepło nie będzie, termometry pokażą najwyżej 16 stopni, do tego przez cały dzień da o sobie znać silniejszy wiatr. Na drogach zachowajcie ostrożność, zwłaszcza podczas opadów.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Minęła 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa zakłada otwarcie cieśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwości i przeprowadzać testy na obecność narkotyków.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
9: SK Sport News.
7: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Jankes,
11: Kama i Wiktor. SK.
12: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. 7.32 już teraz, w tym momencie, hej!
13: No już teraz, w tym momencie pytamy się, co u was słychać?
14: Poniedziałek, gorące pozdrowienia przesyłam z gorącej Turcji. Tu też was słychać. To bawcie się tam dobrze w Polsce.
12: A to pan już od rana tak chodzi, all excuse me, all excuse me. O.
15: Armata wie, że gdy jest all inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Hej, 7.37, pozdrowienia dla wszystkich podłączonych z samego rana. No dobrze, Mariusz, nasz słuchacz, między innymi się teraz podłączył. Mówi, że już tańczy od samego rana i bardzo dobrze.
1: Dobrze, Mariusze, tak jak Ryśki, to są fajne chłopaki, dobrze, że są z nami. No.
0: Bardzo dobrze.
2: To my na moment przenosimy się do Oborników, bo w Obornikach ktoś chciał przetańczyć bobry. I zrobił to w najprostszy sposób, czyli pomyślał sobie, że jak zniszczy tamę, to bobry
0: sobie pójdą.
2: Pójdą sobie.
0: I poszły?
2: No i poszły. Poszły i zbudowały 7 kolejnych tam.
1: Słuchajcie, w Obornikach z mikrofonem był nawet nasz reporter. I on nagrał reakcję mieszkańców na te tamy i na te bobry.
3: Jakie bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
8: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny.

0: Trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg, Sienkiewicza 25.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
9: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
10: I po reklamie.

0: z pozdrowieniami dla wszystkich w Krakowie. Hej now, hej now.
1: To hej now, jeszcze trochę czasu, teraz 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, zbliża się Nosel.
2: Zawsze o tej porze to on przejmuje antenę i zawsze o tej porze sprawia, że przynajmniej my się uśmiechamy, a jedna osoba się denerwuje.
0: Nosel będzie chciał się dostać do sejfu, słuchajcie, i to takiego hotelowego, a nie tego z tymi pieniędzmi na wojsko.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, kwadrat 8, Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny.

0: Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
1: Mhm, tak.
0: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
1: To znaczy, że patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu?
0: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
1: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
0: do naszego pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
1: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
0: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
1: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
0: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
1: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
0: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
2: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
1: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
3: Rusel wkręca w Radio SK.
4: Przez zlecenia na sk.pl.
5: A SK, weźcie, puśćcie jakąś nutę rozruchową, bo w tą pogodę to nawet się pracować nie.

0: Fajny klimat, jak zwykle robi Sanach. To jest melodia, która zamyka nam granie przed godziną ósmą, bo za 5 minut Marcin Procki i newsy.
1: Będą newsy, a przed newsami jakiś dobry słucharek? Mamy coś?
0: Najlepszy.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Taki słucharek na dzień dobry. Jak witają się sprzątaczki? Cześć, cześć.
1: No właśnie.
3: Cześć,
1: fajne,
3: cześć.
1: Fajne.
0: Cześć, cześć. To, ktoś jeszcze coś ten
1: cześć,
0: tego?
1: Cześć.
0: Coś tu to Messenger jakby coś.
4: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy.

0: i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 30.

akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 3.

0: zasypka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Uwaga kierowcy, od dzisiaj przez 3 dni między 8 a 19 zamknięta będzie droga gminna między Karlinem a Lubiechowem. Utrudnienia związane są z przebudową trasy. Objazd wyznaczono drogą gruntową przez Kowańcz. A dzisiaj w pogodzie sporo chmur, opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie w Kijowie i Charkowie straciło 9 osób, ponad 30 jest rannych. Trwa gaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Tych najwięcej jest w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu czy wytwórnia filmowa. Zaatakowana została także Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, w której w czasie ataku zabrzmiały dzwony. A tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierowców na podwójnym gazie. Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
4: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
3: Po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran mocno tanieje ropa naftowa. Spadki cen za baryłkę sięgają 5%, a dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, cena za litr benzyny nie powinna przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40 zł.
1: SK Koszalin.
2: Wódz na Wojtów powstało nowe rondo i tylko po jednym pasie jezdni w każdym kierunku, ale dzięki temu są szersze chodniki i więcej zieleni. Ulica Zwycięstwa w centrum Koszalina już po przebudowie. Jak zmianę oceniają mieszkańcy?
5: Ruch wreszcie zostanie spowolniony.
6: Zmiana jest duża, zwężenie pasów.
7: Mi się bardzo podoba.
2: Koszt przebudowy ulicy Zwycięstwa w centrum miasta to blisko 16 milionów. Wsiądź na rower i pomóż hospicjum. Trwa 6. edycja akcji Kręć dla Hospicjum, w której przejechane kilometry zamieniają się w realne wsparcie dla hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Akcja potrwa do czwartku.
8: Jankes.
9: I Wiktor.
10: Janki zrobił przed chwilą brrr, jest gotowy do wejścia na antenę.
11: Lecimy z tym tygodniem, jest pięknie, jest poniedziałek, piękna pogoda, 15 czerwca.
12: No jak się okazuje, za oknami pada, w związku z tym wy postanowiliście zasypać nas sucharami.
10: Żeby rozpogodzić troszkę poniedziałek.
13: Sucharek na dziś. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
10: Kawa brzmi jak śmiejąca się kura.
14: Kukuryku.
15: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.

0: 5 minut po godzinie 8 rozmawiamy poza anteną o karnych
1: kaktusach. Kaktusach!
2: Ale by było o karnych kaktusach.
3: Proszę Państwa, to był prawie ostatni program Jankesa w radiu.
1: O karnych kaktusach!
4: Inspiracją jest historia z Płocka, o której

0: Zaraz wam powiemy, ale u nas na parkingu też była taka akcja, że ktoś kiedyś naklejał ludziom te kaktusy.
1: To dla tych, których ta przyjemność ominęła, sytuacja jest następująca. Czasami zdarzają się tacy społecznicy, tacy szeryfowie, którzy mają naklejki w kształcie...
2: kaktusów.
1: Powiedzmy, kaktusów
2: i nie tylko.
1: I naklejają tym, którzy według nich źle zaparkowali. Co więcej, u nas była faktycznie taka sytuacja. Był jakiś taki wielki, fantastyczny szeryf na parkingu.
2: Ale już go zwolnili.
1: Co więcej, naklejał.
0: Kama miała na aucie taką naklejkę, bo ten nasz szeryf tutaj z firmy albo ktoś z okolicy, kto tu chodził, Kamie nakleił.
1: On się pomylił, ja nie wiem w ogóle, o co mu chodziło. Natomiast jak się to zdziera, to jest problem, dlatego że ta naklejka zazwyczaj jest podzielona na mniejsze i człowiek po prostu używa cały czas niecenzuralnych słów mniej więcej przez 5 minut, kiedy próbuje to zedrzeć.
2: Ale w każdym mieście jest taki właśnie społecznik, taka osoba, która
1: gdzieś tam
2: pilotuje sytuację.
1: Statystycznie na bank.
0: I słuchajcie, media piszą o facecie z Płocka, który teraz ma realne problemy, bo ten naklejarz tak to robił, tak to chyba nieumiejętnie robił, że odpowie za uszkodzenia lakieru w samochodach.
1: Ale to dlatego, że taki karny kaktus ma ostre kolce, więc nic dziwnego, że lakier porysowany.
2: No właśnie, dobrze.
3: Kama i Wiktor.
2: Karny kaktus czy karny kuktus?
1: Ja nie powiem tego na antenie, bo ja się bardzo boję, że się pomylę.
0: Czyli ktoś dzwoni do nas. Halo, dzień dobry.
2: Halo.
4: Dzień dobry, Radio SK.
0: Tak, to pan naklejał te naklejki?
4: Nie.
0: A, to do usłyszenia.
4: Niech pan posłucha. Mam jeszcze...

0: postać jak z kreskówki nas odwiedziła. Kamil Nosel z nami w studiu. Dzień dobry!
1: Dobry, dobry, dobry! Tak atakuje.
2: Jest Kamil, jest dobrze, jest 16 minut po godzinie 8.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
4: Nie ukrywam, ale z wielką przyjemnością pójdę do kina, nie tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć mój własny głos.
0: Tak jest. Tutaj postacie, które wystąpiły, co prawda są to role epizodyczne, ale zawsze można się pochwalić, że wystąpiliśmy w najnowszym Toy Story.
4: Na wszelki wypadek nie wychodźcie do toalety, bo przegapicie. Ale prawda jest taka, że jesteśmy we trójeczkę i bardzo się z tego powodu cieszymy. No ale cieszymy się również, że was możemy wysłać do kina i z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: No dzień dobry. Lubisz bardzo, bardzo, czy nie bardzo? Bardzo, nie bardzo.
5: Bardzo, bardzo.
2: Bardzo dobrze. Toy Story 5 już za dwa dni premiera w naszych polskich kinach. No dobrze, jak u ciebie z tymi zabawkami?
5: No niestety te zabawki u mnie psocą.
2: Psocą, okej.
5: Okay. Tak, tak.
0: A czy jest jakaś jedna ulubiona zabawka twojego dziecka i co ona robi, kiedy was nie ma w domu?
5: Jest to pluszak, który niestety robi nam bałagan. Gdy wracamy do domu, okazuje się, że jest bałagan, a przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my zostawili mieszkanie w takim stanie.
0: A może pies, może kot?
5: Nie, nie mamy zwierząt.
2: To ten twój pluszek też do mnie wpada.
0: Pluszak przechodni.
5: To jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
1: Okej.
5: Dokładnie.
2: Zastanawiam się właśnie. No dobrze, okej. U kamy by było ostatnio widocznie też.

0: to jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
1: Okej.
0: Okay. Dokładnie. Mhm.
2: Zastanawiam się właśnie, no dobrze, okej. Okay. U kamy było ostatnio widocznie też.

0: Nie, bo tak się zastanawiamy się, czy wypada was wysłać do kina rodzinnie, wszystkich zaprosić na Toy Story 5, bo jak wy wyjdziecie, to znowu będzie w domu awantura.
1: To ja mam pewnego rodzaju rozwiązanie. To zróbmy tak. Kasia, dostajesz od nas rodzinne bilety na Toy Story 5, ale do tego dostajesz również zestaw zabawek z filmu Toy Story, które mam nadzieję, że nauczą twoje zabawki zachowywania odpowiedniego. I
2: świetnie,
1: głośnik
2: mam nadzieję,
1: bezprzewodowy.
2: Że... Super.
1: Te zabawki zrobią imprezę, to wszyscy sąsiedzi będą słyszeć.
2: Oj, tak.
0: Ewentualnie na głośniku nagrajcie jakiś komunikat. Widzimy was, widzimy co robicie, widzimy was. Żeby co kilka minut, kiedy was nie ma w domu, taki dźwięk leciał. No.
2: Świetnie, dziękuję bardzo.
3: Pozdrów Poszaka od nas. Dobra.
2: Bardzo pozdrawiam.
1: Posmyraj po
2: meczce. Jestem wdzięczna za to.
0: No a my widzimy się w kinie.
4: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Proszę się zachowywać tam przy tych mikrofonach po drugiej stronie.
1: Ja, przestań śpiewać.
2: Ja się tutaj ledwo. Tutaj Eska w poniedziałek 15 czerwca.
0: Za chwilę
2: Marcin, ale się działo w weekend. Tak?
0: Marcin Procki za chwilę o tym, że zamieszki w Nowym Jorku po tym, jak finał NBA się skończył. Przed chwilą też były zamieszki w Paryżu, jak Ligę Mistrzów wygrali.
1: Nie, no, wychodzi na to, że tylko kibice Wisły Kraków potrafią tak bez zamieszek.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: No, tego. A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twoje.

0: swojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
3: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
4: Volkswagen. I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
6: Poniedziałkowy poranek wita kierowców chmurami i deszczem. W ciągu dnia pogoda pozostanie zmienna, okresami popada. Lokalnie możliwe są też burze, ale przejaśnienia też się pojawią. Temperatury nie przekroczą 16 stopni. Do tego będzie wietrznie. Poryby mogą osiągać ponad 50 km na godzinę.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: 8.30 na zegarach. Zaczynamy z KNews. Marcin Procki. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alertami jest objętych 7 województw od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Zamieszki w Nowym Jorku po mistrzowskiej fecie. Koszykarze Knicks w weekend wywalczyli mistrzostwa NBA. Tłumy wyszły na ulicę, blokowano ulicę, ale doszło też do niszczenia samochodów. Odpalano fajerwerki, a 63 osoby zostały zatrzymane. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas warszawskich targów obronnych, które odbędą się w Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie.
8: Jan, Skana i Wiktor w Radiu SK.
9: 8.30, pół do 9. Fajnie, że z nami jesteście. Uwaga, uwaga, suchary przylatują.
10: Jaka jest ulubiona przyprawa filozofów? Kminek.
9: Dziękujemy.
11: To tłumaczy, dlaczego nigdy nie lubiłam kminku.
9: Ale to idźmy dalej. Ulubiona przyprawa kamy.
12: Kamy?
9: Masło? No. Nie, ten taki ten czarny w ziarnach. No.

0: Anna Lewandowska smaży swoje zabójcze mięśnie brzucha, no i rzeczywiście tam jest krata, nad hiszpańskim basenem i nawet mówi tak, drogie lato, już jestem gotowa!
1: No już,
2: chicagowskie termometry, gdzie zima jest zimna jak w Polsce, odpowiadają. Aniu, czekamy.
3: Zapraszamy.
2: We are waiting for you.
0: W sumie też tylu Polaków, że prawie się można poczuć jak w Polsce centralnej.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: No, tego. A może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: I po reklamie.

0: Kama właśnie oprowadza ludzi po studiu, ludzi z TikToka oczywiście.
1: Bardzo dobrze, TikTok w studiu Radia SK, polecamy się, zapraszamy, 12 minut do godziny 9. No dzisiaj suchary, dzisiaj jakoś sporo tak sucharków się pojawiło, tak wyszło.
0: Samozwańczo powstał taki u nas, taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
0: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.

0: suchary, dzisiaj sport sucharków się pojawiło. Tak wyszło.
1: Samozwańczo powstał taki u nas taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
1: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.

0: Dobra, ludzie, słuchajcie, wytłumaczę wam potem poza anteną.
1: Żartowniś? Co robi żartowniś? Nabiera. A że jest przy studni, to wodę.
2: A, że nabiera!
3: To był wspaniały suchar. Mamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz nie będę wam musiał tłumaczyć, o co chodzi.
4: No. Ej, jeśli martwi ludzie się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią?
0: Teraz ja nie rozumiem. Jankes, Wiktor.
3: Ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale no dobrze, to mu użył muzyczka.
0: To proszę bardzo.

0: Ja tak się zawsze czuję bez was.
1: Jest mnie pół. Tak sobie w domu siedzisz i śpiewasz?
0: Jest mnie pół wtedy.
2: Gdy nie ma was tu.
1: Za chwilę dziewiąta, no i rzeczywiście nas nie będzie, ale przyjdą kolejni, hity na czasie też już są przygotowane, także proszę się od radia nie oddalać.
3: No jakoś tak wyszło, że poniedziałki są generalnie dosyć suchym dniem, takim nie do końca ten teges.
1: Patrz za okno.
3: Nie ma co się dziwić, że sekcja sucharów nam się zdecydowanie wysuszyła.
2: To uczy się powiększenie, wszystkie się nadają na antenę.
1: Ale ten akurat, ten na pożegnanie, tak na odchodne, proszę bardzo.
4: Spotyka się dwóch jasnowidzów i jeden do drugiego mówi, wiesz? Na to drugi, wiem.
2: A to ja też jestem jasnowidzem często. Wiem.
1: Ja też wiem.
2: A ty kama? I
3: Wiktor. Wydawało mi się, że mamy to ustalone od dawna, że ja wiem wszystko.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat

0: lata.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Utrudnienia w ruchu w Koszalinie od środy do sierpnia na Lekickiej prowadzone będą prace związane z wymianą sieci wodociągowej. Od powstańców wielkopolskich do Ronda Wołyńskiej kierowcy muszą się liczyć ze zmianami w organizacji ruchu. A poniedziałek mamy deszczowy, w dzień też popada, chociaż miejscami pojawią się przejaśnienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
6: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
5: Na 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na zawieszenie konfliktu między USA a Iranem na światowych rynkach. Notowane są obniżki cen ropy. Porozumienie zakłada otworzenie ciśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% transportów ropy. Kamil Majchrzak, trzecim polskim tenisistą w historii z wygranym turniejem ATP. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Herzogenaurach. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Mirona.
7: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
5: A dzięki wygranej Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
0: SK Koszalin. News.
4: Uzna Wojtów sanepid rusza z kontrolami nadmorskiej gastronomii w zachodniopomorskim. Inspektorzy sprawdzają warunki sanitarne w restauracjach i stołówkach, by zapobiec letnim zatruciom, głównie salmonellą. Celem działania jest ograniczenie ryzyka ognisk zakażeń, takich jak to sprzed 2 lat, kiedy zachorowało 170 osób. Koszalińska Młodzieżowa Rada Miasta zdobyła granty na debatę o sztucznej inteligencji. O szczegółach Dominika Śmitecka, wiceprzewodnicząca Rady.
8: Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie mogli w kulturalnej debacie z merytorycznymi argumentami debatować na ten temat.
4: A grant wyniósł 5000 zł.
9: Co ten Majchrzak? I co ten Peszko? SK, Karniaki, Cup odpalone. Więcej szczegółów dosłownie za kilka chwil. Przypomnę Billie Eilish i piękny Birds of a Feather, dobra? Dosłownie za 6, może 7 minut. Będzie Bausa, będzie The Black Eyed Peas, który już wkrótce w Warszawie, a na początek Sombr, Michu Sapkowski. Witajcie, dwie po dziewiątej.

0: Jedyni i niepowtarzalni. The Black Eyed Peas w Radiu SK. Let's get it started. Boguś, jak ostatnio ten zespół był w Polsce, sam opowiadał na antenie Radia SK, bo to nasz słuchacz. Wyposażył się, słuchajcie, w pieluchę, żeby stanąć w pierwszym rzędzie i żeby jak najdłużej tam zostać. Z tego, co mi powiedział, pierucha została użyta, ale tylko na jedyneczkę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To jest dopiero determinacja, co? A z kolei Kamila, też nasza słuchaczka, ma na swojej liście 3 koncerty, które bardzo, bardzo chce w życiu zobaczyć. No to po tym środowym wieczorze zostaną tylko 2. Boguś i Kamila, nie dość, że zobaczą koncert, bo daliśmy im zaproszenia, rozdawaliśmy je przez ostatnie 2 tygodnie, to akurat oni zobaczą się też z zespołem, bo to będzie spotkanie, to będzie meet and greet podczas Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas pojawią się w Warszawie, będą też Kacperczyki, będzie Trips między innymi, będzie Alien i Mighties, będzie Calvi Remi, a to już wszystko w środę 17 czerwca. Warsaw Music Festival z przytupem rozpoczął się już w ten weekend od Upperground 2026. Był Steve Angelo, który na moje rozbił bank. Grał najbardziej, że tak powiem, pop, ale był naprawdę fantastyczny w tym Benny Benassi, oprócz tego i między innymi Adbat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, bo za tydzień w sobotę, w sensie za tydzień w ten kolejny weekend, między innymi Armin van Buuren. Za chwilę numer 1 w Polsce, kochani, Dawid Podsiadło i Sezon. Już za moment gram.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: I po reklamie.

0: Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o Mundial, już dawno, dawno za nami. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o SK Karniaki. Nie powiedziałem Alex Warren, Carry Home, przepraszam najmocniej. Tak, SK Karniaki Cup już też za nami. Tomek rozprawił się z zagadką z samego rana. Ona brzmiała tak, nie wiem, czy słyszeliście.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
0: Tak już brzmiała odpowiedź, a tam było wygwizdane słowo atmosferę i Tomek wiedział, że słowo właśnie to jest tym brakującym. No i co? No i zgarniał udział w finale SK Karniaki Cup, bo kompletujemy taką drużynę. To wszystko na PGE Narodowym i będzie można zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie też wspólna zabawa z ekipą Radia SK i oglądanie meczów w loży VIP. 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w stolicy. Wy też możecie jutro z samego rana zgarnąć właśnie, nie tylko samego rana, w sensie jak się nie uda rano, to można by później. No w każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, żeby się zgłosić totalnie za free na sk.pl. Dua Lipa Veste za moment, później Juste, Jack, Stanley, John, czyli Turn the Lights Off.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
12: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
13: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać

0: teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
1: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
2: I po reklamie.

0: dla niektórych wspomnienie weekendu, dla innych zapowiedź kolejnego. Ale po co czekać na weekend, skoro można za pomocą naszej aplikacji, aplikacji Radia SK, odpalić SK Live Remix, kiedy tylko chcecie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10 Sanach na sam początek kolejnej godziny hitów w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć?

0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
15: Poniedziałkowy poranek przynosi duże zachmurzenie, deszcz i chłodne powietrze. W ciągu dnia nadal możliwe będą przelotne opady, a lokalnie także burze. Temperatura maksymalna to 16 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej ze względu na silniejszy wiatr. Na drogach zachowajcie ostrożność. Bezpiecznej jazdy.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
16: Minęła 10, zaczynamy z News. Marcin Procki i zapraszam. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. A przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
17: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes.
16: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach.
18: Myśmy zakładali.

0: I z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
1: Mówił premier Donald Tusk, a na ceny paliw powinny pozytywnie wpłynąć informacje o porozumieniu między USA a Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. A w ten weekend wydarzenie Małopolska Tour to coś dla fanów turystyki rowerowej. W sobotę i niedzielę na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będą też nowości w postaci rywalizacji MTB i gravel. Na trasie wyścigów spotkacie eskową ekipę.
2: SK Koszalin. Sport.
3: Lucyna Wojtów. Koszykarskie emocje wracają do Koszalina. Ruszają zapisy do 14. edycji turnieju Trio Basket Koszalin, który odbędzie się 11 lipca na terenie Sportowej Doliny. To jeden z największych turniejów koszykówki ulicznej w regionie. Zgłoszenia drużyn mailowo dzisiaj od godziny 20. Piłkarze Bałtyku Koszalin meldują się w trzeciej lidze. W decydującym spotkaniu koszalinianie pewnie pokonali Chemika Police 3-1, przypieczętowując mistrzostwo czwartej ligi. Dzięki temu zwycięstwu zespół utrzymał pozycję lidera i w przyszłym sezonie zagra na wyższym szczeblu rozgrywek.
4: Czyli Milki w remiksie Davida Getty, numer 2 z gorącej 20 Radia SK, czyli znów zaglądamy do najfajniejszych hitów, jakie dla was mamy. Damiano Dawid, też będzie Rihanna i Joy End of Beginning też się zapowiadają. W Stanach już teraz 10:02 na zegarach, Westy już grają. Michu, witajcie.

Rihanna i Disturbia na antenie Radia SK. Już jakiś czas temu obiecałem wam, że raz na jakiś czas będę wrzucał tak zwane mało przydatne, czy wierzę, że... Wiecie, takie, jakieś takie kompletnie nieprzydatne ciekawostki, jak nie wiecie jak zagadać do kogoś, albo jak

0: winda z szefem za długo jedzie, albo jak przy kolacji jakaś taka cisza w domu, no to grzechu też wspomógł mnie w tym mało przydatnym czy wiesz, że.
1: Czy wiesz, że polski to trzeci najtrudniejszy język na świecie?
0: Czy akurat trzeci to chyba jest jednak zbyt subiektywne, żeby tak ocenić, ale na przykład taki mandaryński ma tysiące znaków, których trzeba się nauczyć, japoński ma bodaj kilka systemów pisma, arabski, koreański, węgierski, fiński też wolałbym się nie uczyć, ale znajomość polskiego to jest faktycznie super moc. Taka znajomość w sensie, że potrafimy się posługiwać, bo nie dość, że sporo reguł, to jeszcze więcej wyjątków niż reguł. Ostatnio mój Jadaś chciał powiedzieć, że coś się będzie działo w następnym tygodniu i powiedział w następnym tydzieniu. Co dziwić nie może, bo to logiczne. Nie to, co polski język. W polskim języku i ciebie też bardzo, czyli Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino za kilka chwil. Wcześniej Joe and the Beginning i Thomas Gray Rumors. Radio
2: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

Mam dla was nową muzę i nie zawaham się jej użyć. David Guetta i Alok tworzący reggae? No niekoniecznie, ale inspirujący się jak najbardziej. Kilka lat temu amerykańska formacja reggae Stick Figure wydała numer Angels Above Me, no i teraz mamy nową wersję, trochę reggae, a trochę bardzo nie reggae. Bardzo proszę, David Guetta, Alok, Stick Figure.

0: wciąż brzmi kapitalnie. Anastasia, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Left Outside Alone. Polski tenis na mocnej i wznoszącej, naprawdę. Kamil Majchrzak, trzecim po Fibaku i Hurkaczu Polakiem, który wygrywa singlowy turniej ATP, pokonując po drodze tenisistów z pierwszej dziesiątki, trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki. To działo się w takiej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kamil Majchrzak na swoich social mediach pisze o tygodniu, którego nie zapomni. Jest cała masa podziękowań i jest jeszcze na końcu hashtag The best is yet to come, czyli najlepsze dopiero nadejdzie. Wierzymy w to, Kamil, tak samo mocno jak i ty. Gratulacje. Marshmello, Ellie Goulding, za chwilę wesce, później Glass Animals u nas.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A cappuccino też za 7?
8: Też.
9: A flat white?
8: Też.
9: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły albo kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak.

0: Legendary Lovers kończy tę godzinę hitów w Radiu Łezka. To Katy Perry i świeżynka od niej tuż przed 11. Po godzinie 11 będzie Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
4: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
5: Volkswagen.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
9: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
16: Początek nowego tygodnia zaczął się pochmurnie, chłodno i deszczowo. Lokalnie możliwe są też burze. Temperatura wzrośnie do 16 kresek, jednak silniejszy wiatr w porywach ponad 50 km na godzinę sprawi, że odczuwalnie będzie chłodniej. Kierowcy na drogach trzeba zachować szczególną ostrożność.
15: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
17: Jest 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki.

0: zapraszam, śledczy zakończyli pracę na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka. Dziś prokuratura ma podsumować swoje prace.
1: Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia.
0: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. Lekarz patomorfolog jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty. Część sportowców dostała swoje pieniądze. Szef PKO Radosław Pisiewicz zapewnił przed chwilą, że dotrzymał słowa. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami pojawiły się po aferze Zonda Krypto. Teraz duża awaria w Welobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie ma m.in. dostępu do aplikacji. Działają karty i bankomaty, ale klienci nie mogą płacić kartą w internecie z użyciem e-PIN-u. Welobank przejął właśnie klientów detalicznych City Handlowego. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21 Belgia zmierzy się z Egiptem. W nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
2: SK Koszalin News.
3: Na Wojtów, na ulicy Zwycięstwa w centrum Koszalina wrócili kierowcy. Przebudowa tego odcinka dobiegła końca, natomiast na Rokosowie prace przy ulicy Zwycięstwa nadal trwają. O tym dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Michał Żuber.
4: Podbudowa zrobiona, sieci wymienione, więc w tej chwili wykonawca będzie układał powoli warstwy ścieralnej.
3: Ta część ulicy Zwycięstwa na Rokosowie powinna być gotowa do końca lipca. Letnie podróże nabierają tempa. Zmienił się rozkład jazdy pociągów. Jest więcej połączeń do i z Kołobrzegu. Przed wakacjami zakończy się także remont torów między Kołobrzegiem a Białogardem oraz komunikacja zastępcza na trasie Słupsk-Sławno.
5: Jedenasta dwie na zegarach, to dobry moment na to, żeby zagrać wam coś fajnego. Chcecie potańczyć? To będzie okazja, bo będzie chociażby Bledka i nowy numer od niej, czyli Tańcz. A na początek też tak taręcznie, bo Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Another i 54 Ultra, czyli Talk to You na antenie Radio SK. Jeśli dobrze kojarzę, 54 Ultra funkcjonuje w New Jersey, czyli no do Nowego Jorku ma niedaleko. No właśnie, jakbyście mogli, to pojechalibyście pozwiedzać Nowy Jork? Ja zawsze, no choćby na weekend, no. Co oznaczałoby, że tyle samo czasu spędziłbym pewnie w podróży, co na miejscu. No ale jest coś wyjątkowego w Nowym Jorku. Mieszkać na pewno bym nie chciał, ale zwiedzać, oddychać atmosferą zawsze. Miasta, które nigdy nie śpi, w ten weekend faktycznie nie spało. Po zdobyciu przez Knicksów pierwszego od 53 lat tytułu mistrzów NBA. Miasto nie spało, bo wyszło na ulicę i śpiewało. Co śpiewało? Tak się drą, że ciężko było rozpoznać. Wiem, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. No my w SC, no zawsze wiemy co dobre. No gramy wam ten numer naprawdę mocno często. Karol G w SC, za moment, później Terry Swims u nas i Mr. Know It All.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, 6. edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
13: I po reklamie.

0: Pitbull i Karniaki K. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK, czyli International Love. SK Karniaki Cup, dokładnie tak. Kto rano nie słyszał, to tego informuję. A kto słyszał, temu przypominam, że już dzisiaj rozstrzygnięcie mamy. Tomek wiedział, że Sławkowi Peszko chodziło o słowo atmosferę w jego wygwizdanej wypowiedzi. Kolejna zagadka już za chwilę będzie na SK.pl i to tam możecie się zgłosić i możecie sprawdzić, czy wam wszystko z tych nagród, które mamy dla was, pasuje. No bo trzeba być 4 lipca w miarę dyspozycyjnym, bo wtedy jest wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym z nagrodą główną 10 tysiącami złotych do wzięcia. Oprócz tego będzie niezła zabawa z ekipą Radia SK i ze Sławkiem Peszko też w loży VIP, 1000 złotych kieszonkowego i nocleg. To wszystko, wszystko do sprawdzenia na SK.pl przy okazji zgłaszania się do naszej akcji. Summer i Back to Friends za moment, a później Lady Gaga w SC.
1: SK Karniaki Cup.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem.

0: BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
9: I po reklamie.

0: kojarzysz, że pisze się Siget, a wymawia się Siget? Siget.
1: Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
0: Ja cię zapraszam bardzo. A czy ciebie to nie zapraszam, ale słuchacze to zaprosimy na pewno na ten budapesztański, węgierski, cudowny festiwal, na którym właśnie Jazzy,
1: która to wiele wyjaśnia.
0: Kędyna jedna Antoni Radiejewska, która tam się pojawi. Tam w ogóle jest bardzo dużo. Jest Sombr, który też się przecież u nas pojawia. Luis Capaldi, Natasza Bering. Dobra, ale to będzie później, bo teraz będzie Łukasz Duńczyk.
1: Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. To jest najważniejsza informacja.
0: Tak.
1: A ja wam będę grał Damiana Dawida między innymi.
0: Najlepsze popołudnia zaczynają się w Esce. Łukasz z Łukaszem z Duńczykiem. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
6: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
10: No, tego. A może...
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdziekolwiek jesteś,
17: cokolwiek robisz,
16: miej SK przy sobie.
17: Apka Radio SK. Radio SK.
16: To hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio SK. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
21: Poniedziałek przynosi pochmurną i deszczową aurę. W ciągu dnia nadal możliwe będą przelotne opady, a lokalnie także burze. Temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale silny wiatr w porywach przekraczający 50 km na godzinę może mocno dawać się we znaki na drogach, a więc zachowajcie ostrożność.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
22: Minęła 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, postrzelony na jednej z ulic miasta. Według świadków sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
23: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to gdzieś Teksas.
24: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jezu, coś to się stało.
22: Policja prowadzi obłąd.

0: Wej szuka napastnika, a funkcjonariusze apelują do świadków o kontakt i przekazywanie informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. Zaległe pieniądze trafiły do medalistów igrzysk. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz poinformował, że wypłacono wszystkie obiecane nagrody.
1: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto. Dzięki prywatnym sponsorom te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
0: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, w tym m.in. o skaczków narciarskich. Silny wiatr w Łódzkiem. Strażacy od wczorajszego południa interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa. Te zrywały linie telekomunikacyjne i uszkadzały samochody. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Nikt nie został ranny.
2: SK Koszalin. Na czasie.
3: Rutna Wojtów, miłośnicy kina, zróbcie głośniej. Czekają na Was podwójne zaproszenia do kina Kryterium w Koszalinie do zdobycia wejściówki na romantyczną komedię Miłość w czasach apokalipsy, film Drugie życie oraz wtorkowy seans DKF-u z obrazem Milcząca przyjaciółka. Wystarczy napisać na adres koszalin@sk.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń. A teraz winyle, kultowe albumy i muzyczne odkrycia w jednym miejscu. W sobotę od 11 w Koszalińskiej Bibliotece trwać będzie płytowa giełda Gra Muzyka. To wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią przeglądać płyty, szukać muzycznych perełek i rozmawiać o muzyce w dobrej atmosferze.
4: Ale nam dobrze idzie, słuchajcie. Zobaczcie, już 3 minuty po godzinie 12. Wszystko to najgorsze w tym tygodniu, czyli poniedziałkowa pierwsza połowa już za nami. Się pójdzie zaraz na jakiś obiad, potem jakaś kawka, ploteczki ze znajomymi i jakoś ten poniedziałek w pracy zleci. ASK Wam to uprzyjemnia i gra hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: Radio.
4: Proszę bardzo, do ploteczek przy ekspresie do kawy w kuchni teraz Damiano Dawid dołącza, a potem m.in. bardzo wakacyjny kawałek od Kuby i Kuby. To jest SK, to hity na czasie.

0: Kaufmana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: I po reklamie.

Szum działa bardzo kojąco, a taki szum od Kaśki Sochackiej jeszcze lepiej. To jest Radio SK, to są hity na czasie, już za 22 minuty 13, czyli słuchajcie, jakoś leci nam ten poniedziałek. Ja wiem, że wiele osób na ten dzień narzeka, że energii nie ma, nie ma motywacji do pracy, nic się nie chce, ale nie każdy tak ma. I ja właśnie takich osób teraz szukam, które są dzisiaj generalnie zadowolone i nas pociągną ze sobą do góry. Dajcie znać, dlaczego ten poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może koleżanka z pracy się jakoś tak ładnie do was uśmiechnęła i macie dobry humor.

0: Jeżeli macie coś pozytywnego do powiedzenia na temat tego poniedziałku, to ja na was właśnie czekam. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski, a jeśli wstaliście lewą nogą i was od rana trzyma, to ja wam za chwilę zagram Edka Sheerana i powinno zrobić się lepiej.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: się zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: I po reklamie.

kwiaty to jest wyzwanie rzucone twojemu facetowi, bo on teraz nie może być gorszy. Wy też dawajcie znać, dlaczego poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
3: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
4: Volkswagen.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen 1000. Wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
18: W ciągu dnia nadal możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Temperatura maksymalna to 16 stopni, ale odczuwalnie będzie chłodniej ze względu na silniejszy wiatr w porywach przekraczający 50 km na godzinę. Na drogach zachowaj się ostrożność.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
19: Minęła 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jedna osoba nie żyje. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Na miejscu jest nasz reporter Arek Michlewicz.
20: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono.

0: Taśmą świadkowie mówią o kilku strzałach.
1: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi, wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
0: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
2: Policja ustala tożsamość ofiary, a w mieście zorganizowano także blokady dróg. Pakiet CPN jeszcze zostaje, ale bez obniżki akcyzy. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo. Czerwiec to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+ bez straty pieniędzy, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia.
2: A przypomnijmy, od tego roku obowiązują też nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Aby otrzymać 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
4: SK Koszalin. Na czasie.
5: Lucyna Wojtów. Good Vibe Festival wraca na przystani w Jamnie. W sobotę odbędzie się drugi koncert 14. edycji wydarzenia, a na scenie wystąpi projekt Omasta. Zespół łączy jazz z hip-hopem i muzyką uliczną, tworząc nowoczesne, energetyczne brzmienie. Początek o 20. A Kołobrzyg szykuje się na muzyczne otwarcie lata 28 czerwca. W porcie pasażerskim odbędzie się SK Music Tour. Zamieni miasto w festiwalowe centrum Wybrzeża. Start o 19. A na scenie pojawią się m.in. Bryska i zespół Ira. Nie zabraknie hitów na czasie i stref chilloutu z gadżetami.
6: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy

0: zamieni miasto w festiwalowe centrum Wybrzeża. Start o 19:00, a na scenie pojawią się m.in. Bryska i zespół Ira. Nie zabraknie hitów na czasie i stref chilloutu z gadżetami.
1: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy

byli teraz niewyspani w pracy, byśmy tylko siedzieli i ziewali. Nasi piłkarze po prostu się o nas troszczą. I tego się trzymajmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A jeśli was szef zestresował, to słuchajcie tego. Ach, jaki tu jest relaks, jak teraz stres spada. To jest właśnie Radio SK. 4 minuty po 13:00 i Alan Walker.

0: energią wchodzimy w nowy tydzień. Florida i Kesha w Radiu SK, gramy hit na czasie. A jak dobrze wejść w nowy tydzień, co zrobić, żeby poniedziałek to był dzień dobry? Kuba ma sposób.
1: Siema Radio SK, moja propozycja na poniedziałek to jest tak: po ciężkim weekendzie jedna kawka, druga kawka, spojrzeć na ukochaną i wchodzimy z buta w ten tydzień. Pozdro.
0: No tak, to prawda, wystarczy czasami jedno spojrzenie, jedno na drugą połówkę i wiemy, że lepiej zejść z oczu. Krótko mówiąc, druga połówka potrafi postawić nas do pionu. W złym i dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. No w końcu, słuchajcie, mamy trawę na miarę XXI wieku. Właśnie wyczytałem, że murawa, na której grają piłkarze podczas tegorocznego mundialu, jest wyjątkowa. Rolnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych podobno stworzyli specjalne odmiany nasion, które potrzebują mniej wody niż zwykła trawa. Bo tam jest teraz bardzo gorąco, są upały i dzięki temu mogą mniej podlewać. A właśnie, a propos klimatu w USA...
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: No właśnie, co zostało wygwizdane? Co dokładnie powiedział Sławomir Peszko? Możecie to odgadnąć na sk.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie, bo wystartowała nasza zabawa SK Karniaki Cup. Tu się dzieją prawdziwe mundialowe piłkarskie emocje. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i nagroda główna 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw odgadnijcie, co powiedział Sławek Peszko. Na sk.pl możecie za darmo się zgłosić i ten dźwięk jeszcze raz odsłuchać. Jutro dzwonimy do was w tej sprawie.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.

Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esse, a nasz koszykarz Jeremy Sochan dostanie gigantyczną premię. Jego drużyna, przypomnę, w ten weekend wygrała ligę NBA w finale New York Knicks. Po 53 latach tytuł trafił do tej drużyny. I co ciekawe, każdy zawodnik tej drużyny za mistrzostwo otrzyma dodatkowe 770 tysięcy dolarów, co daje prawie 3 miliony złotych. Ale co ciekawe, nasz koszykarz Jeremy się za bardzo nie napracował, bo w trzecim meczu finałów spędził na boisku 10 sekund, w czwartym 4 minuty, a w piątym 9 sekund, co łącznie daje 4 minuty i 19 sekund. Także drodzy rodzice, jeśli w szkole waszego dziecka są jakieś zajęcia z koszykówki, to myślę, że warto zapisać, to się może zwrócić.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty.

0: 69. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
4: No tego.
5: Może.
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
19: Od rana pogoda kierowców nie rozpieszcza, popadało i to dość mocno w całym regionie, ale w drugiej części dnia jest szansa na przejaśnienia, opadów ma być mniej. Jutro zdecydowanie więcej chwil ze słońcem i tylko gdzieniegdzie może pokropić w temperaturze bez większych zmian.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Minęła 14. Paulina Horpatowska, to jest SK News. 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Grozi jej też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w tej sprawie. To po tym, jak na jej byłej posesji pod Rzeszowem znaleziono szczątki ludzkich płodów i odpady medyczne.
21: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy.
20: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Kijów liczy straty po nocnym ataku. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To jeden z najpoważniejszych ostrzałów w ostatnim czasie, a głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. Koniec problemów na śląskim odcinku A1. W Dobieszowice przestanie bujać kierowcami. Wybrano wykonawcę naprawy trasy Pyżowice Piekary Śląskie. Drogowcy zdemontują około 3 km najbardziej zniszczonej jezdni.
22: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
20: Zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont potrwa kilka lat, a pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
18: SK Koszalin.
0: News.
19: Rusna Wojtów, koszalinski ekonom, świętuje 80-lecie działalności. Jubileuszowy tydzień wypełnią wydarzenia historyczne, sportowe oraz prezentacje archiwalnych materiałów.
1: Piękny, myślę, program, wspaniale pokazujący, jak mocno koszalinski

0: Chiński ekonom wrósł się w tutaj ziemię zachodniopomorską.
1: Mówi dyrektor ekonoma Szymon Konefał. Finałem jubileuszu będzie w sobotę zjazd absolwentów. Mieszkańcy Gościna mogą mieć wpływ na organizację ruchu w swoim mieście. Trwają prace nad nowym projektem stałej organizacji ruchu, a samorząd zachęca do zgłaszania uwag, pomysłów i propozycji lokalizacji nowych przystanków. Opinie można przesyłać do końca września.
2: A ja wam wszystkim życzę takiego szczęścia, jakie mnie przed chwilą spotkało, słuchajcie. Odpalam telefon, a tam powiadomienie, że paczka na mnie w automacie czeka. To zawsze cieszy, nieważne ile zapłaciliśmy. Do pracy dokładam hity na czasie i będzie można nucić tururu. David Guetta już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
8: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
9: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: I po reklamie.

Coldplay w Radio SK na poniedziałkowe rozluźnienie. A to jest po prostu genialne rozwiązanie, słuchajcie. W Poznaniu stanął najbardziej wypasiony butelkomat w Polsce, który przyjmuje, uwaga, 100 opakowań jednocześnie. Czyli do tego butelkomatu nie musimy każdej butelki osobno wkładać, z czego co trzecia nam się zawiesi, trzeba wkładać jeszcze raz. Tylko normalnie wyrzucamy wszystkie butelki z worka, automat szybko nam przelicza kaucję i gotowe, nie trzeba stać pół godziny przy butelkomacie. No to czekamy, aż w całej Polsce to wprowadzą, bo wtedy skończą się wyścigi

0: promocja.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
16: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
20: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
21: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK. To są hity na czasie, za ale 5 fajnie. Minut będzie godzina 15. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę w pracy wytrzymamy. Zaraz przyjdzie wieczorna zmiana, będzie można pójść do domu.
1: Ja jestem właśnie w tej sytuacji. Twoje już przyszło, nie musisz czekać do wieczora, wystarczy godzina 15
0: nawet
1: na zegarach.
0: Nawet nie wiecie, jak cieszę się na wasz widok. Kasia Węsielska, Michał Hanczak.
1: I to nie dlatego, że nas tak lubisz, tylko dlatego, że jest poniedziałek i chciałbyś już być w domu.
0: Bo będziecie grali hity na czasie, dyplomatycznie wam odpowiem.
2: O, patrz, jaki dyplomata. Rzeczywiście będzie na przykład coś od Damiana Dawida albo Dua Lipy.
1: Fajnie będzie.
0: I Taylor Swift też będzie, która się do wesela podobno szykuje. Takie rzeczy w Radiu SK wrzucamy
2: do wesela się zagoi.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko

0: W teorii wykańczenie mieszkania, ech, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
8: Uwaga, zmiany dla kierowców w regionie. Od dzisiaj do środy między 8 a 19 zamknięta będzie droga na odcinku Karlino-Lubiechowo. Powodem są prace związane z przebudową trasy, objazd drogą gruntową przez Kowańcz. A na termometrach w Koszalinie mamy teraz 14 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie niepoczytalny. Tak uznał sąd okręgowy w Krakowie i umorzył postępowanie. Jarosław W. rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Będzie tam przebywał do czasu, aż biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Wtedy będzie mógł wyjść na wolność. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy badają wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry i jego poszukiwań. Sprawdzane jest też możliwość pomocy w ukrywaniu się byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a o szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
10: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono.
9: Małopolska Tour już w ten weekend. To propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będzie też rywalizacja MTB i gravel, a na trasie wyścigów spotkacie naszą eskową ekipę.
4: SK Koszalin News.
8: Oliwia Kisielewska. Uwaga, kierowcy w Koszalinie, od środy utrudnienia na ulicy Lechickiej. To w związku z wymianą sieci wodociągowej.
11: Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich do ronda 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
8: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina. Utrudnienia mają potrwać do 4 sierpnia. 5,5 miliona złotych na nowe place zabaw i sale sensoryczne. Tyle pieniędzy trafi do zachodniopomorskich gmin. To w ramach dwóch programów: aktywne place zabaw i aktywny żłobek, sale sensoryczne.
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
14: Dwie minuty po godzinie 15.
15: Czas najwyższy wrzucić na luz. Ile można ten poniedziałek ciągnąć? Kończmy go.
14: Życzę wam, żebyście mogli dzisiaj świętować, bo jest dzień wiatru i żebyście, żeby was szybko wywiało z pracy.
15: No właśnie, właśnie, żeby przeminęło z wiatrem, chociaż najszybciej to jednak przemija wypłata.
14: Damiano Dejwit już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska.
15: Miguel Kanczak, dzień dobry.

0: mogłabym tak śpiewać co rano i budzić mnie, aczkolwiek wiem, że po miesiącu miałabym dosyć Taylor Swift, bo każdy dźwięk budzika dokładnie tak działa. Elizabeth Taylor za nami Westy.
1: 15 minut po godzinie 15. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba.
0: Ale o czym ty mówisz, o moim przyjściu do pracy dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Mija 20 lat od takiego słynnego nagłówka w jednym z tabloidów. To dotyczyło też mundialu piłki nożnej.
0: Jezu, to się w ogóle nie zestarzał, bo na tym mundialu tegorocznym nie ma znowu.
1: Byliśmy wtedy po meczu Polska-Ekwador, który przegraliśmy 0-2 na mundialu w Niemczech. No i taki pojawił się wielki nagłówek, wielkie białe litery na czarnym tle. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. To z dedykacją dla piłkarzy wtedy.
0: W tym roku nikt tego nie napisze, bo nie gramy na mundialu. Można było, można było.
1: Poniedziałkowe popołudnie można by było tymi słowami odpisać na przykład szefowi na maila, jeżeli od nas czegoś chce, a nas to wkurza. Że wstyd, że kompromitacja, że żenada, że hańba.
0: To
1: ale
0: uznajmy,
1: wiadomo, że nikt tego nie napisze,
0: że to jest
1: bo się
0: najlepszy
1: boi.
0: Komentarz do wielu wydarzeń dziś. Wstyd, kompromitacja, żenada, hańba. Nagrajcie głosówkę z wydarzeniem, z sytuacją z waszego życia dziś, do którego to byłby najlepszy komentarz.
1: Ulży wam. Jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
0: To co?
1: Głosówki
0: do
1: szefa? Na Messenger.
0: O takiej treści my
1: czekaj,
0: teraz?
1: Wstyd, żenada. Przez jakie rzeczy?
0: Nie wiem, czy się usłyszymy za kilka minut, ale na pewno wam Justina Biebera w związku z tym zagramy.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin. Szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: też.
1: Kuban, Brozu, Faust w Radiu SK. Zanim spadnie deszcz, trochę to może być prorocze.
2: No tak, ostatnie dni są takie, że na zmianę. Deszcz, słońce, ale do tego akurat nie pasuje hasło wstyd, że nada kompromitacja
1: hańba.
2: Trochę
1: pasuje, do deszczu pasuje.
2: No jeżeli ktoś zwłaszcza miał jakieś plany plenerowe, no to może faktycznie, ale rzeczywiście świętujemy dzisiaj 20-lecie słynnego nagłówka dotyczącego naszych piłkarzy, którzy przegrali na mundialu z Ekwadorem 20 lat temu. Wstyd, że nada kompromitacja hańba. Pytanie.
1: Teraz nie przegramy, bo nas nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
2: Nie kopmy leżącego. Ale może coś takiego u was się dzisiaj wydarzyło, co można podsumować tymi słowami.
1: Karolina.
3: Stanie anginy dzień przed egzaminem dyplomowym na studiach. Wstyd, żenada, hańba.
1: Doskonale to rozumiemy, ale dasz sobie radę.
2: Mówimy za ciebie, bo ty powinnaś teraz się bardzo oszczędzać, jeśli chodzi o głos.
1: Ale nie było słychać jakoś, więc da sobie radę.
2: A może to jest taka ściema?
1: Nie, to by chyba nie nagrywała głosówki do radia. Chociaż znamy takie przypadki, że żeby usprawiedliwić i uwiarygodnić pewne tezy, ludzie posuwają się do różnych rzeczy. Nagrajcie, jaka sytuacja z waszego życia pasowałaby do tego przewodniego hasła. Wstyd, żenada,
2: kompromitacja, hańba. Czekamy głosówki na Messengerze Radia SK. Przyjmujemy.

0: 15.38 w tej chwili na zegarkach. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, to jest Radio SK. Wrzucamy razem na luz.
1: No i sprawdzamy, do czego byście dzisiaj użyli niewybrednego komentarza pod tytułem wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. 20 lat miał takiego nagłówka, którym kiedyś opatrzono granie polskich piłkarzy na mundialu. O, co za zaskoczenie, nie chcę być.
0: Ale już dobrze, zostaw tych piłkarzy. Na razie mamy naszych słuchaczy i ich historię z poniedziałku, jak na przykład historię Kingi.
1: Kinga jest stylistką paznokci, to jest informacja ważna w całej tej historii.
2: Panuje mojej klientce różne kolory, pokazuje ten, tamten, ona mówi, no ten miałam, tamten miałam, kurczę, no nie wiem jaki. No ja mówię do tej klientki, słuchaj, ty to już po prostu zjadłeś zęby na tych kolorach. A ona była w trakcie wymiany uzębienia na implanty i faktycznie tego uzębienia miała po prostu mniej niż standardowo, więc po prostu mi się zrobiło tak głupio, że no myślałam, że się zapadnę pod ziemię, bo no chcielibyście zobaczyć jej filmę.
1: No, chcielibyśmy. Przy tej historii ta mina może być istotnym składnikiem.
0: Kinga, absolutnie zostajesz dzisiaj królową przypału. Gratuluję ci serdecznie. Przechodni medal z ziemniaka wysyłamy, naprawdę.
1: Ale w sumie jest też coś, o czym powiedział Paweł, z czym się wiele osób może utożsamić.
0: Wstyd, żenada, kompromitacja.
3: Witam. A ja takich słów używam co miesiąc przy wypłacie.
1: Zabrzmiało znajomo.
0: Jest nas więcej.
4: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: No, tego. A może...
7: Także tak...
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Przed nami 10. edycja.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
4: I po reklamie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Minty de Santo, Użel, a także Ultra Natei na antenie Radia SK.
1: Tuż przed 16:00, mam nadzieję, że wychodzicie powoli z pracy. Jeżeli wychodzicie,
0: albo
1: to
0: z siebie.
1: Dobrze. A z siebie też. Jeżeli nie wychodzicie, to też dobrze, bo trzeba zawsze patrzeć na miłą stronę życia.
0: Po godzinie 16:00, po newsach, po kolejnych hitach na czasie, które wam zagramy, powiemy wam, co zrobić, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Uwaga, nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, ani gwiazdą muzyki pop.
1: No trzeba słuchać Radia SK. I zagramy wam też jedną z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam.

0: Pan prezydent miasta Anna Mieczkowska.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne

0: polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
7: Na ulicach Koszalina spory ruch. Gęsto na Władysława IV, Wojska Polskiego, Mieszka I, Młyńskiej, Połczyńskiej i Słowiańskiej. W cierpliwość musicie uzbroić się na skrzyżowaniu 4 marca Traugutta i Zwycięstwa. A jutro w Koszalinie i regionie do 14 stopni, miejscami mocniej powieje.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów i przeszukania terenu. Napastnik oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
9: Po oddaniu już się z miejsca trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
8: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Policyjni technicy przy pomocy wygrywacza metali poszukują teraz łusek. O włos od tragedii w Krainie Pierwszym pod Kielcami runął około 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuz przy drodze i szlaku pieszym. To trasa, z której codziennie korzystają mieszkańcy i turyści.
10: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
8: Mówił Jacek Borek z Policji, a lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. W ten weekend warszawskie targi obronne. W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie zabraknie też pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii obronnych. Targi odbędą się w warszawskim Expo 21.
6: SK Koszalin. Sport.
7: Oliwia Kisielewska. Koszykarskie emocje wracają do Koszalina. Ruszają zapisy do 14. edycji turnieju Trio Basket, który odbędzie się 11 lipca na terenie Sportowej Doliny. To jeden z największych turniejów koszykówki ulicznej w regionie. A zgłoszenia drużyn ruszają drogą mailową już dziś od godziny 20. Z kolei Kołobrzeg stanie się wkrótce światową stolicą siatkówki plażowej. Od 29 czerwca na plaży Millennium rusza turniej o Puchar Bałtyku. Przez

0: RMFFM.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: Zaskoczyłaś mnie i nie zdążyłem
1: klaskać. Nic się nie stało, bo nie pojechaliście na mundial, to co się miało stać? Ale mundial mamy w domu.
2: No dobrze, ale co ty dzisiaj tak po tych piłkarzach jedziesz? Piłkarze są mili, sympatyczni, odbili mi kiedyś dziewczynę, ale to było dawno temu.
1: Powiemy wam zaraz, co zrobić, żeby zagrać na PG Narodowym, jak nasi piłkarze, a może nawet i lepiej.
2: Kasia Wiesierska.
1: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Karniaki Kart.
2: Ale zagraliśmy, słuchajcie, Paktofonika z dedykacją dla wszystkich miłośników klasycznego polskiego rapu.
3: A z dedykacją dla miłośników klasycznego polskiego futbolu, czyli po polsku mówiąc piłki nożnej, mamy zaproszenie na stadion. Do mundialu nie dostaliśmy, ale was wyślemy bardzo
2: chętnie. Ale wy możecie, i co więcej, wy nie musicie być piłkarzami profesjonalnymi. Ba, nawet nie musicie
3: być
2: gwiazdą
3: popu. Profesjonalni piłkarze też nie zagrali na mundialu, więc to nie jest chyba
2: Kaśka,
3: warunek.
2: Ty dzisiaj bardzo szydzisz, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ja się na to nie godzę, absolutnie się
3: Mam
2: na to nie
3: nadzieję,
2: godzę.
3: Że nasi słuchacze, którzy zostaną piłkarzami, poradzą sobie naprawdę dobrze na murawie.
2: Słuchajcie, kompletujemy drużynę Radia SK, która razem ze Sławkiem Peszko 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra. No i zagra ktoś o 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna dla kogoś z was.
3: A żeby się tam dostać, trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy. Tam piszecie, dlaczego to wy mielibyście trafić do naszej drużyny. A jak już trafiacie na naszą antenę, to mierzycie się ze zagadką od Sławka Peszko. Jak to dzisiaj miało miejsce rano na
2: naszej
3: antenie?
2: Posłuchajmy tej zagadki.
4: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: No i właśnie, to, co wygwizdane, trzeba słowo. Było odgadnąć. I to się, uwaga, udało naszemu słuchaczowi.
5: To słowo jak brzmi?
6: Robić atmosferę.
5: Tak, yes! tak.
7: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
6: Wow, niesamowite, naprawdę, zrobiliście mi tydzień.
3: No i Tomek już wie, co będzie robił 4 lipca.
2: Co więcej, Tomek już zgarnął tysiaka, a jeszcze będzie mógł sięgnąć po 10 tysięcy w wielkim finale. Cały czas kompletujemy tę drużynę, więc wchodźcie na sk.pl i się zgłaszajcie. I tu, uwaga, bardzo dobra wiadomość, chyba możemy to już powiedzieć.
3: Myślisz, że możemy to powiedzieć? Jak to powiemy, a nie mogliśmy, to jutro się usłyszycie ze Sławkiem Peszko, a nie z nami.
2: Dokładnie, bo ktoś w tym studiu będzie. Sławek Peszko osobiście zada komuś z was zagadkę i miejmy nadzieję zaprosi do tej drużyny.
3: No więc się zgłaszajcie, sk.pl, tam was odsyłamy.
1: SK Karniaki Kart.
8: Autopromocja.
9: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
10: No jak to?

0: wrzutki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt

0: całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: To było krzyk radości, jak Beyoncé wychodzi z pracy.
1: I wy też
2: mogliście. Ciekawe, czy wystroiła się jak Beyoncé. 37 minut po godzinie 16 wrzucamy razem na luz. Nie wiem, w co był ubrany ten pan, ale nie wiem, czy słyszałaś o moim zdaniem najciekawszej kradzieży tego weekendu. I jeśli chodzi o kroniki policyjne, to się odbiło szerokim echem. Pewien pan w Żyrardowie sprzed sklepu ukradł 1800 rolek papieru toaletowego.
0: A pandemia nowa idzie, że tak zapytam, już się zdążył zaopatrzyć?
2: Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy policja go zatrzymała, to cały towar jeszcze miał przy sobie, czyli nie zużył nawet listka.
0: Nic dziwnego, no bo może nie zdążył z nim jeszcze dobiec, aczkolwiek patrząc
2: albo
0: na...
2: Albo po prostu jeszcze był przed kebabem. Powiedziałem to na głos?
0: Najwyraźniej masz jakieś doświadczenia w tym kierunku. Trochę rolek papieru jest od razu u ciebie w mieszkaniu od tego pana?
2: Nie, jeśli chodzi o rolki, to tylko na Instagramie. Tate McRae za chwilę. Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
12: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
19: Lidl, to się opłaca.

0: Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK.
1: 5 minut nam zostało do godziny 17.
0: Czy ty też masz poczucie, że przez cały program cały czas ktoś na nas patrzy?
1: Ale myślisz, że jest tu jakiś wielki brat?
0: No nie, ale mówię o instalacji, która za nami stoi i o biletach, które dla was w związku z tym mamy, dlatego, że to jest stary 5 lada moment. Gdybyście widzieli, co tutaj się dzieje, ile my tu mamy chudych, ile my tu mamy bazów, jakie oni są wielkości, jak wielkie mają oczy, to myślę, żebyście się od razu zabrali do pracy, bo naprawdę ktoś sprawdza, co robimy.
1: Faktycznie postaci z tej Story 5 są u nas w studiu, co na naszych socialach możecie zobaczyć, ale będziecie mogli obejrzeć te postaci również w kinie, bo to jest Story 5 od najbliższej środy w kinach i my mamy też dla was trochę prezentów z tym związanych o poranku, także warto wbijać na SKP.pl i słuchać nas od 6 rano.
0: Po 17 też nas słuchajcie, bo będziemy was odprawiać z pracy do domu.
1: To mówiłaś, że mamy iluś tam chudych w studiu i jeden gruby, czyli ja.
0: To ty to powiedziałeś, ja miałam na myśli, formę na lato. Chudzi tu są któreś? Po prostu wszyscy. Po 17 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu. National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Wybierz w Play pakiet

0: Wyłącznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
7: Mamy ważną informację dla kierowców w Koszalinie. Od środy czekają Was utrudnienia na ulicy Lechickiej. Na odcinku od Powstańców Wielkopolskich do Ronda Wołyńskiej prowadzona będzie wymiana sieci wodociągowej. A jutro w Koszalinie do

0: właściciel fabryki okien Redan.
1: Mamy ważną informację dla kierowców w Koszalinie. Od środy czekają Was utrudnienia na ulicy Lechickiej. Na odcinku od Powstańców Wielkopolskich do Ronda Wołyńskiej prowadzona będzie wymiana sieci wodociągowej. A jutro w Koszalinie do

0: produktów Elektrowit.
1: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Nowe ustalenia w sprawie zabójstwa Mai z Mławy. Biegli uznali, że 18-letni Bartosz G. w chwili zbrodni był poczytalny. To on jest podejrzany o zamordowanie 16-latki. Eksperci ocenili też, że jego stan zdrowia pozwala na udział w postępowaniu.
2: Zespół 5 biegłych, 3 psychiatrów, 2 psychologów opiniował w tej sprawie i uznali oni, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności podejrzanego w chwili czynu. Obecny stan zdrowia psychicznego również jest dobry i pozwala na udział w postępowaniu podejrzanego w sposób samodzielny i rozsądny.
1: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Obserwacja podejrzanego trwała 4 tygodnie. Sikorski ostro po ataku na Ławrę Peczerską. Szef polskiej dyplomacji skomentował nocny atak Kijowa. Rosyjski dron uderzył w jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy. Po ataku w klasztorze wybuchł pożar. To był skandaliczny atak, ocenił Radosław Sikorski.
3: Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej. Właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
1: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, a w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
4: SK Koszalin News.
5: Oliwia Kisielewska. Powstało nowe rondo i tylko po jednym pasie jezdni w każdym kierunku, ale dzięki temu są szersze chodniki i więcej zieleni. Ulica Zwycięstwa w centrum Koszalina już po przebudowie. Jak zmianę oceniają mieszkańcy?
6: Ruch wreszcie zostanie spowolniony.
7: Zmiana jest duża, zwężenie pasów.
8: Mnie się bardzo podoba.
5: A koszt przebudowy ulicy Zwycięstwa w centrum miasta to blisko 16 milionów złotych. Barwny przemarsz ponownie przejdzie ulicami Koszalina. 27 czerwca odbędzie się 7 Marsz Równości, któremu towarzyszyć będą Miasteczko Praw Człowieka oraz liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne.
9: Rzuć na luz.
10: W Radiu SK.
11: Nareszcie, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się doczekać, kiedy ty to powiesz.
12: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
13: Taak!
12: Poniedziałki chyba uderza kilka razy mocniej, bo czekaliście na nią przynajmniej od jakichś 8 godzin. 3 po 17.
11: Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz.

0: Bardzo dobrze było to słyszeć na antenie Radia SK. Hozier, take me to church.
1: 16 minut po godzinie 17. Zabieramy was tam, gdzie wy tak naprawdę chcecie, bo chętnie wam potowarzyszymy. To w sumie wy nas zabieracie.
0: A ty chciałbyś żyć dłużej niż 100 lat?
1: Właśnie ostatnio nad tym myślałem.
0: I?
1: Bo to zależy, w jakiej będę formie.
0: Uzależni to, co powiem dalej.
1: Jeżeli będę w dobrej formie, nadal będę przystojny, nadal będę miał ładną cerę i będę sprawny fizycznie, to mogę żyć dłużej
0: niż 100 lat. No to dobra i zła informacja, musisz się cały czas ze mną przyjaźnić do tego czasu.
1: Ty masz dziwne te badania, skąd ty je bierzesz w ogóle? To są badania Instytutu imienia Kasi Węsierskiej?
0: Nie, to są badania prosto z Japonii. Japończycy żyją bardzo długo. Jest jedna cecha, która łączy długo żyjących Japończyków. Oni się otaczają ludźmi. I te relacje międzyludzkie podobno według badań powodują, że naprawdę żyjemy dłużej, no bo żyjemy w lepszym samopoczuciu. Dlatego wywnioskowałam, że powinieneś cały czas się ze mną zadawać.
1: Że jak się otaczam ludźmi w pracy, to nie zawsze reaguję tak, że mam takie wrażenie, że potem będę żył dłużej. Raczej w drugą stronę, że za chwilę prawdopodobnie stracę to życie z nerwów, bo zejdę na jakiś zawał na przykład.
0: Przepraszam bardzo, ty mnie nie myl z naszym szefem, dobra?
1: Okej, no dobra. Są, jak to powiedziała kiedyś moja taka jedna znajoma ze studiów, są ludzie i ludzie.
0: Inna sprawa, że gdybyśmy żyli te plus 100 lat, to myślę, że ZUS byłby najbardziej nieszczęśliwym miejscem z tego powodu na całym świecie. Radio
1: SK. A za chwilę gramy w tabu. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to napiszcie na Messengerze Radia SK.
2: Reklama.
3: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Damiana Dawid w Radiu SK na poniedziałkowe popołudnie dla wielu osób jak znalazł, 17.30.
1: A z nami jest Magda. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś już po pracy, masz to szczęście?
2: A, ja jestem na urlopie macierzyńskim.
0: O, to niektórzy powiedzą, co to jest za urlop, o, przecież to żaden urlop.
1: Urlop macierzyński to jednak brzmi trochę jak oksymoron, niemniej jednak cieszymy się, że jeszcze, no nie cieszymy się, trochę pracy przed tobą, bo to nie jest praca godzinowa.
0: Spokojnie,
2: niestety, do końca życia to
0: 18
2: jest
0: lat
2: praca.
0: Zleci bardzo szybko, słuchaj, naprawdę.
1: A potem będą dzwonić i tak do tej bardziej dorosłej, żeby pytać, co myślisz.
0: Dużo szybciej jednak zleci 30 sekund za chwilę, ponieważ będziemy ci przez pół minuty właśnie zadawać pytania, na które tobie nie wolno odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę...
1: P.
0: P jak
1: początek.
0: Paulina.
2: Okej.
1: Magda,
0: poród.
1: Gotowa?
0: Też nie wolno.
2: Gotowa.
0: No to startujemy.
1: I jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
0: Opisz.
2: Monday.
0: Oh my god. Na bazarku obok ogórka?
2: Sałata.
1: Znany śpiewający Dawid.
0: No, dawaj, taki, nie ten, co pomyślałaś, tylko ten drugi, co na przykład śpiewał z Kają, dawaj.
2: Dawid.
0: No, dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
2: Lewandowski.
1: Trafia, nie trafia, zależy jak
0: trafi. W czasie tego mundialu, ale dobrze, Kwiatkowski Dawid na przykład mógł być. Pewnie to ci wyleciało z głowy nazwisko.
2: Tak.
1: Ewentualnie Damiano Dawid, prawie też.
0: Ewentualnie.
1: Jak Dawid.
0: Zresztą dla fanów Dawida Kwiatkowskiego jeszcze w tym tygodniu coś będziemy mieli, to mogę obiecać. A dla ciebie już teraz mamy, zaliczamy, nie?
1: Oczywiście, zaliczamy.
0: Mamy dla ciebie 800+, jak sobie napiszesz wniosek.
1: No, jak dziewczyna dała nowe życie temu krajowi, to trzeba jej zaliczyć
0: a
1: wszystko.
0: A do tego jeszcze nerka, Eskowa.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Dobrze, że dodałeś Eskowa, bo jeszcze by było, że...
0: Nie, żadnych tutaj niecnych rzeczy na antenie nie mamy, ale oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie naszą młodą mamę.
1: Magda, życzymy ci fantastycznych kolejnych 18 lat życia twojego dziecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A tymczasem Lerek Innowator na antenie Radia SK. To jest kawałek, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy, chociaż jeszcze sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy.
1: To lecimy, zagrajmy to.

0: Dopływamy, mam nadzieję, w kierunku końca waszej pracy. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River za nami w Radiu SK.
1: To nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Za kilka chwil m.in. Joey, End of Beginning.
0: Uwaga, podaję przepis na szczęście. Duński tym razem, a Duńczycy należą do szczęśliwych podobno narodów. I kluczem do ich szczęścia jest robienie różnych rzeczy po pracy, czyli hobby. I była pewna badaczka, która przetestowała kilkanaście, dokładnie 17 różnych hobby. Piekła, nurkowała, tworzyła kolaże, haftowała, grała w golfa, majsterkowała, jeździła konną, dużo rzeczy. Dużo. Mm-hmm. I ostatecznie uznała, że robienie czegoś, czyli posiadanie hobby, jest jednym z powodów, dzięki którym stajemy się szczęśliwszymi ludźmi.
1: Hobby, czyli na przykład można coś zbierać, czy na przykład kolekcjonowanie pozycji na kanapie, leżącej, w różnych pozycjach można leżeć, to jest hobby, że na przykład raz na brzuchu, raz będę leżał na plecach, tak, raz z nogą do góry.
0: Tak, ja mam niestety gorsze hobby w swojej głowie, jeżeli o to chodzi, ale jak je połączyć z twoim leżeniem, to naprawdę bylibyśmy w niezbyt dobrym miejscu, jeżeli chodzi o formę na lato, dlatego że moje hobby to jest jedzenie.
1: Jejku, uwielbiam, to jest moje duże zainteresowanie i ja naprawdę robię to zawsze z pasją też.
0: No,

0: Tylko, że potem niestety wchodzenie na wagę zdecydowanie nie należałoby do tych przyjemnych czynności w naszym życiu. I czar szczęścia pryska właśnie w tym momencie. Radio
1: Eskocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
9: Sprawdź u dilera Cichy Zasada. Koszalin, ulica Gnieźnieńska 45A.
10: Volkswagen. Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
10: Bo w Media
4: będzie ostatnia reklama.
14: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Jazz i Candy Night tuż przed godziną 18. Mamy nadzieję, że wprawiliśmy was w dobry nastrój, jeżeli ewentualnie był trochę gorszy z powodu poniedziałku. My taki mieliśmy, ale już sobie poprawiliśmy.
1: Jezu, komu to przeszkadzało to mówienie w tym dzieciństwie, że my już chcemy być dorośli? Ja bym dzisiaj wolała mieć 15 czerwca w szkole i wiedzieć, że za 2 tygodnie niecałe, jak rzucę plecak w kąt, to wrócę do niego dopiero we wrześniu. Albo mama, jak kanapka zacznie pachnieć.
0: Ale z drugiej strony pomyśl sobie, jakbyś teraz na przykład musiała walczyć o oceny, o to, żeby ci jednak ten dobry wyszedł na koniec roku zamiast dostateczny. I musiałabyś tam się płaszczyć, żeby się udało, bo przecież przez cały semestr nic nie robiłaś.
1: Ale w dorosłym życiu to się nie trzeba płaszczyć, jak człowiek idzie po podwyżkę i tam wtedy nie znasz dnia ani godziny.
0: Faktycznie. No dobrze, to życzymy wam, żeby wieczór był dobry, a nie dostateczny.
1: 3 a nawet do bardzo 18, dobry. A po 18 imprezka w Radiu SK.
0: I Mati Puczyło.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi o

0: wewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
9: Więcej przejaśnień, ale mocniej powieje. Tak zapowiada się pogoda na wtorek w Koszalinie i regionie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 15 stopni. Niestety przez silny wiatr temperatura odczuwalna będzie niższa. Rano może jeszcze pokropić, ale później powinno zacząć się przejaśniać.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy pozostaje aktualna, poinformował minister Marcin Przydacz. Kancelaria prezydenta zapowiada teraz szybkie spotkanie z szefem MON, a to ma się odbyć tuż po powrocie Karola Nawrockiego do kraju. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Mateusz G. przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
12: SK Sport News.
10: Właśnie teraz rozpoczyna się pojedynek w grupie H. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Dwie wygrane i dwie porażki. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Gliwicach.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: SK Koszalin News.
9: Oliwia Kisielewska. Sanepid rusza z kontrolami nadmorskiej gastronomii w zachodniopomorskim. Inspektorzy sprawdzają warunki sanitarne w restauracjach i stołówkach, by zapobiec letnim zatruciom, głównie salmonellą. Celem działań jest ograniczenie ryzyka ognisk zakażeń, takich jak to sprzed 2 lat, kiedy zachorowało 170 osób. 15 gigantycznych postaci prosto z bajek opanuje Koszalin na start wakacji.

0: morskiej gastronomii w zachodniopomorskim. Inspektorzy sprawdzają warunki sanitarne w restauracjach i stołówkach, by zapobiec letnim zatruciom, głównie salmonellą. Celem działań jest ograniczenie ryzyka ognisk zakażeń, takich jak to sprzed 2 lat, kiedy zachorowało 170 osób. 15 gigantycznych postaci prosto z bajek opanuje Koszalin na start wakacji.
1: Bawa dla najmłodszych, będzie ich 4 co 2 tygodnie.
0: Mówił Michał Misiurny, pełnomocnik do spraw uzależnień, a start na terenach sportowej Doliny 3 lipca.
2: Imprezka. Piłkarze walczą, to znaczy nie nasi, ale mundial trwa dla kogoś. A wy toczycie dzisiaj jakieś walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Chętnie się o tym dowiem i chętnie zacznę razem z wami imprezkę. Gipsy Opal Drive, Mati Fuczyło, cześć!

0: Wy, Adam, nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Walczę z wmurowywaniem słupków. Mhm. Dosłownie walczę. Jak zaczynałem, była pogoda. Teraz jest walka w deszczu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Walka w deszczu to już prawie jak w romantycznych filmach, Adam. Tylko tam zamiast walki zazwyczaj jest taniec albo jakieś pożegnania. No w sumie, Adam, ciebie też niedługo czeka pożegnanie z walką, mam nadzieję. Trzymam za to mocno kciuki i Olga też się nagrała.
2: Ja będę toczyła dzisiaj walkę z moim fizjoterapeutą. Będzie to walka w udawanie. On będzie udawał, że wcale nie robi mi kuku, a ja będę udawała, że wcale mnie to nie boli.
0: Radio SK. No to trzymam kciuki, żebyś potem nie musiała udawać, że po wizycie u fizjo już wszystko gra. Shakira, Whenever, Wherever, 13 minut po 18.

Słuchając tego, łatwo jest mi wyobrazić sobie dobrą, naprawdę dobrą zabawę. A wam? To Wiktor Waligura i cztery pory roku, a we wspomnianym temacie to trwa magia zabawy w Radiu SK. To jest konkurs, który czeka na was w eskowym poranku w tym tygodniu. Odpowiadacie na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia są na sk.pl. Tam też możecie odpalić sobie stream SK Toy Story.

0: Radio tam, a raczej w aplikacji Radia SK. Pobierzcie ją już teraz za darmo. Można słuchać, można rozpoznawać głosy, można słuchać też hitów, które dobrze znacie, możecie też dobrze pamiętać i na pewno znają je wasi młodsi podopieczni. Premiera filmu już w środę.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana
5: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
7: Autopromocja.
8: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.

Razem z składu sceny Old School na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. I

0: koniec sezonu treningowego. O tym rapuje śpiewa Dua Lipa. Rapować to będziemy po 23 w Rap 20, na którą was zapraszam. 21 minut do 19 w Radiu SK i wszędzie też, ale słuchajcie, trwa mundial. Hiszpania, gdy gra z Republiką Zielonego Przylądka. 39 minuta teraz, jak na razie 0-0. Czy tylko ja mam tak, że te mistrzostwa to trochę tak, jakby ich nie było? No to w końcu mistrzostwa świata, ale tak to jest, gdy nie ma się komu śpiewać, nic się nie stało, prawda? Dzieje się za to w temacie mórz. Słuchajcie, przeczytałem o tym, że rośnie ich poziom i nie odpowiadają za to lodowce, które topnieją, tylko, uwaga, puchnące oceany. Wygląda na to, że mają ten sam problem, co ja. Radio SK. Somber, Back to Friends to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.

0: Prezent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto.

0: AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po tlamie.

0: 4 minuty przed 19 to Bledka i Tańcz. A chcielibyście strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko? Ze Eską to jest możliwe. Trwa konkurs SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą złotą eskową jedenastkę, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. W końcu my mamy swój finał, mamy swój mundial eskowy. No ale jeden zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych. Będzie mógł też obejrzeć mecz w loży VIP ze Sławkiem. SK.pl, tu możecie się zgłosić.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra

0: Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Pomagamy! Na okrągło! Od 11 do 18 czerwca w Forum Koszalin, szósta edycja akcji charytatywnej Kręć dla Hospicjum. Kręcimy kilometry na rzecz koszalińskiego hospicjum. Każdy kilometr przejechany na rowerze, tradycyjnym lub stacjonarnym w galerii, to realne wsparcie finansowe. W zeszłym roku wykręciliśmy dla hospicjum 23 tysiące złotych. Pobijmy wspólnie ten rekord. Zarejestruj się na stronie kręćsforum.pl i podaj, jaki dystans chcesz pokonać.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne o ścieżnicę drzwi.

0: Polska Music Tour wbija do Nowogardu. Na scenie wystąpi absolutna legenda Grupson, który na pewno podgrzeje atmosferę swoim kultowym Na Szczycie, oraz rozpalający scenę reprezentant młodego pokolenia rapu Eryk Moczko. Ale to nie wszystko, szykujemy dla Was masę konkursów, rozdamy nasze kultowe pomarańczowe gadżety, a dla odważnych mamy lot naszym eskowym helikopterem. Z Koszalina to tylko godzina drogi, więc 26 czerwca wszyscy widzimy się w Nowogardzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wszędzie, na wszystkie koncerty, wstęp jest wolny, więc wpadajcie. Zaliam zaliczyła swój pierwszy stadion. Artystka gościnnie wystąpiła u boku Dawida Podsiadło, który zaprosił ją na swoją stadionową trasę. Ale to nie jest koniec newsów związanych z tą artystką. Zalia zapowiedziała premierowy singiel. Piosenka Tylko Kochaj Mnie ukaże się już w piątek i będzie otwarciem nowego muzycznego rozdziału w karierze wokalistki. Zalia zaczyna przygotowania do wydania kolejnej płyty. Za poprzednią Serce dostała niedawno Fryderyka. Teraz słyszymy ją przede wszystkim w hymnie męskiego grania. Zresztą zobaczymy ją też na tej właśnie trasie.
4: Imprezka.
5: Imprezka.
4: Imprezka.
5: Imprezka.
3: Ale usłyszymy ją zaraz też w hicie z Miu, Dopóki się nie znudzisz. Znacie? A ja mam takie pytanie, z czym walczycie dzisiaj, teraz? To sprawdzam w imprezce i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tą samą osobą, bo wszyscy odpowiadacie, że ze zmęczeniem. No to imprezka jest potrzebna. Rozruszamy się razem. Mati Fuczyło, cześć!

0: Oni mają tego trochę dość. Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 14 minut po 19. Imprezka, z czym dzisiaj walczycie? W tym temacie wysyłacie do mnie głosówki na Facebooku Radia SK i Ania wysłała właśnie taką.
1: Ja dzisiaj walczę z kondycją.
0: O!
1: Także przy waszej muzyce świetnie mi się to udaje. Pozdrawiam, Ania.
0: No to bardzo się cieszę. Ania wysłała też zdjęcie. Widzę dwa urządzenia, które wyglądają trochę jak hula hop, bo to chyba jest hula hop. Jest też mata, jest ręczniczek, tak mi się przynajmniej wydaje, że to to. I są jakieś takie dwa dziwne uchwyty, które nie mam pojęcia, do czego służą. To prawdopodobnie zdradza teraz, na jakim poziomie wtajemniczenia w fitnessowe historie jestem, ale Ania, wierzę, że to wszystko sprawia, że z minuty na minutę jesteś bardziej wyspoczona.

wyhartowana, szczęśliwa i zadowolona. Tylko pamiętaj o nawodnieniu. Wysyłamy do ciebie m.in. jaskową butelkę, żebyś nie zapomniała. I torbę, żebyś miała w czym nosić ten cały sprzęt. Swoją drogą ja z kondycją też walczę, ale przegrywam.

0: jak miła. Dawid Podsiadło i Na Błysk. 28 minut przed 20. Podobno spada liczba osób, które decydują się na all inclusive w Egipcie i w Turcji. I coraz częściej wybieramy się do Grecji, na Bałkany albo ewentualnie do Albanii. Tam liczba Polaków rośnie, a co dzisiaj nie rośnie? Paulina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: No ja walczę z ciastem. Pierwszy nie urosła, więc teraz powtórka. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
0: Ja w takim razie wiem, jak było. Ciasto nie wyrosło, emocje podskoczyły, a teraz to powoli jest już konflikt zbrojny z blaszką do pieczenia. Ale Paula, jeżeli wyrośnie za drugim, to będzie smakowało dwa razy bardziej. Poza tym jest takie stare powiedzenie, każde wielkie ciasto zaczyna się od małej porażki. Albo właśnie to wymyśliłem.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Bibi Rexa, David Guetta, Selkers, 12 minut przed 20. A czasem dzieją się rzeczy, których raczej byśmy się nie spodziewali. Na przykład to, co w tym momencie dzieje się na Mundialu. Teraz, właśnie teraz trwa mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Jest 87 minuta, a wynik, uwaga, 0-0. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale coś mi mówi, że niezależnie od wyniku wiem, który trener będzie dzisiaj co najmniej wściekły, no a który też niezależnie od wyniku będzie zachwycony. I takich uśmiechów szukam dziś razem z wami. Ja na przykład stanąłem dzisiaj na wadze. Okazało się, że bateria się wyczerpała, więc nie mogłem sprawdzić wagi. Może i miało być inaczej, ale tak też jest miło. A u was były uśmiechy? Ed Sheeran, Sapphire teraz.

0: Niewiele osób kojarzy się tak z mundialem jak Shakira, prawda? A to jej Daj Daj w Radiu SK. 6 minut do 20. Powiedziałem, że na mundialu dzieją się zaskakujące rzeczy. Właśnie teraz trwa końcówka wspomnianego spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Trwa doliczony czas. Wynik cały czas 0-0. I wyobrażam sobie, co teraz krzyczą wszyscy kibice, wszyscy piłkarze i cały sztab jednej z drużyn.
1: 53. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ ten mecz!

0: Wielka promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan.

0: wszystko w jednym miejscu. Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
1: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rapstar.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Koszalin na czasie.
4: Oliwia Kisielewska, koszalińskie kino Kryterium pęka w szwach od świetnych tytułów, na które oczywiście Radio SK z wielką przyjemnością Was zabierze. W ramach cyklu Szminka Mówi zobaczycie Miłość w czasach apokalipsy. Jest to genialny miks romansu, dramatu, no i dobrego humoru. Na ekranie czeka też na Was podnoszące na duchu Drugie życie oraz coś dla fanów mocniejszych, głębszych klimatów, dramat psychologiczny Milcząca przyjaciółka. Jeżeli chcecie zgarnąć podwójne bilety, to mailujcie na koszalin@sk.pl.

0: typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal. Wspomniani artyści zagrają w Warszawie w środę, a na finał Warsaw Music Festival w sobotę przejmie m.in. Armin van Buuren, by świętować w Polsce 25-lecie swojego kultowego show A State of Trends. Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Republika Zielonego Przylądka zremisowała właśnie z Hiszpanią na Mundialu i to bez karniaków, a w SC karniaki są ze Sławkiem Peszko. Możecie się zgłaszać na sk.pl i m.in. zgarnąć oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP i 10 tysięcy po finale na Narodowym. A to jest finałowa godzina imprezki. Mati Fuczyło, zapraszam. Ja się staram.

0: Jeremi Sikorski i wracam, a teraz zmienimy klimat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mogłaby się przydać, ja wiem. No to ja wam taką urządzę, bo mamy poniedziałek, a przejście poniedziałku to jest już naprawdę niezły wyczyn. Więc kto już po obowiązkach, temu gratuluję, a kto w trakcie, tego mocno wspieram. A wszystkich was wspiera też Eben, ten pan prosto z Finlandii wypuścił nowość. Dobrze znacie jego ostatni hit, on nazywa się Hurts. I teraz możecie poznać go też z czegoś nowego, nazywa się Forever. I myślę, że warto, abyście to usłyszeli, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To zacznijmy i ten.

0: Ale Farben, René Miller i Body Talk. Czy wy też tak macie, że tankując macie nadzieję, że dziś coś się jednak wydarzy i ceny będą trochę inne? No to będą. Właśnie czytam o tym, że od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno, od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego sobie życzymy, bo chciałem, żeby ceny były inne, ale nie w tę stronę. Za to imprezka idzie w dobrą. Rudimental i Khalid zaraz, a bilety na koncert tego drugiego będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-25

0: 31 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.

To Akcent i Kylie, a wiecie, że w niedzielę zaczyna się lato? Trudno byłoby w to uwierzyć, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie dni, prawda? Ale kto wie, może coś się stanie i zrobi się przyjemnie i ciepło, gdyby tak jeszcze razem z ciepłem przyszedł urlop. Ach, byłoby idealnie, prawda? Albo gdyby mecze mundialu trwały w normalnych dla Polaków godzinach, też by było miło. Zaraz Belgia-Egipt, w nocy kolejne mecze o 3 nad ranem na przykład będą. Jeżeli mam tutaj osoby, które śledzą wszystko to, co dzieje się tam za oceanem, to naprawdę podziwiam. Ale podziwiam też prognozy pogody, bo w weekend podobno nawet koło 30 się zakręcimy. U mnie weekendu jeszcze nie ma, a ja już się kręcę. No to zagram troszkę młodszego pana. Damiano Dawid, The First Time w Imprezce. 15 minut przed 21.

5 minut do 21. To Gips i Kukon. Ty masz. Tydzień temu to było pierwsze miejsce Rap 20. Jak będzie dziś? To sprawdzimy za 2 godziny. Wtedy zaczyna się Rap 20, a wpadnie do mnie Michel. No to co? Słyszymy się. Mati Puczyło, cześć.

0: taká promocja.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tończyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Właściciel fabryki okien Redan.
1: Koszalin na czasie.
3: Oliwia Kisielewska, z nami zawsze wiecie, gdzie wyskoczyć, a warto wyskoczyć do Kołobrzegu, bo tam port pasażerski już 28 czerwca zamieni się w muzyczne serce Polski. Nadchodzi SK Music Tour. Na scenie wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Będzie i nowocześnie, i rockowo, a nasza eskowa ekipa zadba o to, żebyście zapamiętali tę noc na długo. Mamy też coś dla fanów dobrego humoru. 27 czerwca w koszalińskim amfiteatrze odbędzie się Polska Noc Kabaretowa, gdzie rozbawi was m.in. kabaret moralnego niepokoju.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechał w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
1: SK Koszalin News.
4: Trwają obchody 80-lecia zespołu szkół numer 1 w Koszalinie, czyli popularnego Ekonoma. Kulminacja jubileuszowych obchodów w tym tygodniu. Świętowanie w sobotę zakończy bal absolwentów. O szczegółach dyrektor Ekonoma Szymon Konefał.
5: Dokładnie 80 lat po maturze, bo warto wiedzieć, że w 1946 roku pierwsi absolwenci, czyli osoby, które przyjechały na Pomorze, tutaj zachodnie ziemie odzyskane, dokładnie 14 osób zdawało pierwszą maturę. W rocznicę tego podchodzimy do kolejnej matury, czyli 80. matura w Ekonomii.
1: Jaki jest program obchodów?
5: Rozpoczęliśmy wszystko we wrześniu, miejską inauguracją, cały rok cykl zdarzeń, a główne nasilenie będzie miało miejsce od 15 do 20 czerwca. I tak też 15, dzień kiedy w Alei Dębów Pamięci w Koszalinie zostanie uwieczniony Dąb Pamięci, podobnie jak i nasza siostrzana szkoła, czyli pierwsze ELO, jedna i druga w tym samym czasie otwierana, chcemy uczcić powstanie. Dzień wtorek, to jest na sportowo, wtedy kończymy rajdy piesze 80 km. Przez 8 miesięcy młodzież zwiedzała, poznawała Koszalin, ale też zauważała, jaki wpływ nasza szkoła miała na naszą regionalną rzeczywistość. Trzeci dzień to już mamy dzień związany z ciekawostką. Zapraszam już do Biblioteki Wojewódzkiej. 17

16 o 17 przy fantastycznej współpracy z Archiwum Koszalińskim odnalezione stare filmy z lat 60. na strychach szkoły. Właśnie kończy się cyfryzacja, zgrywanie tych filmów, będzie prezentacja, a myślę, że do tego największą ciekawostką jest to, że udało nam się odnaleźć bohaterów tych filmów. Czyli mamy kontakt, mamy możliwość spotkania się bezpośredniego z osobami, które właśnie wtedy zdawały maturę, były na studniówce, są pochodne.

0: Polskiego Ekonoma, czyli bardzo inspirujący dzień. Piątek to już jest oficjalne podsumowanie roku jubileuszowego, czyli oficjalna akademia, która odbędzie się w murach Koszalińskiego Ekonoma. No i sobota. Sobota, dzień absolwenta. Ekonom w całości oddany absolwentom. Zapraszam przy okazji wszystkich absolwentów. Tu nie ma żadnego zapisywania. Najzwyczajniej można przyjść i spędzić wspólnie czas w formie pikniku czy akademii, wspólnego świętowania, wspominania, gdyż tego dnia oczekujemy tutaj rzeszy absolwentów, nauczycieli, pracowników emerytowanych, jak i obecnych naszej szkoły. No i wieczorem bal absolwenta. Piękny, myślę, program, wspaniale pokazujący, jak mocno koszalinski ekonom wrósł się w tutaj ziemię zachodniopomorską.
1: Też o rekrutację spytam, bo trwa rekrutacja na nowy rok szkolny. Czym kusicie młodzież?
0: No jak standardowo, koszalinski ekonom to jakość kształcenia, ale też i pewność zatrudnienia. Stąd też wskazujemy kierunki, które w naszej ofercie dają szansę rozwoju. W połączeniu z uczelniami regionalnymi czy z rynkiem pracy pokazujemy, że warto, a wskazujemy przede wszystkim to, żeby młodzież zrozumiała, że to nie jest strata czasu, a ten kapitał, który tutaj mogą zdobyć, będzie w przyszłości na pewno procentować. Mówię o tym też i z pełną świadomością, ponieważ młodzież często mówi, albo w technikum to jest rok dłużej. Tak, ale wchodzisz dużo szybciej na rynek pracy. Zdobywasz doświadczenie, korzystasz z ulg podatkowych. To jest to wszystko, co jest ogromną przewagą, zwłaszcza w stosunku do liceów, które pomimo różnych profili nie dają wymiernych korzyści w formie dyplomów, umiejętności rynkowych, które są cenione i są mierzalne, bo tutaj dotrzymujemy dokumenty, które są potwierdzeniem realnym posiadanych umiejętności. Zresztą aktualnie w koszalińskim ekonomii właśnie odbywają się egzaminy.
1: Egzaminy zawodowe.
0: Tak, egzaminy zawodowe rozpoczęte właśnie z początkiem czerwca, potrwają niespełna 3 tygodnie. Ogromny maraton, przypomnę, od matur z tygodniem przerwy, kolejna sesja egzaminacyjna.
1: W jakich kierunkach, w jakich zawodach kształcicie?
0: Kształcimy w techniku ekonomiście, techniku rachunkowości, techniku handlowcu, w techniku logistyku, techniku hotelarstwa, techniku żywienia i usług gastronomicznych, techniku organizacji turystyki. Cała rzesza różnych zawodów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj logistyka, gdzie wiemy, Koszalin ma ambicje stania się takim centrum logistycznym przy budujących się ESK-ach. Całe wsparcie ze strony Pomorza, czyli usługi hotelarsko-gastronomiczne, ekonomia, rachunkowość, wszystkie te sektory, które mocno się rozwijają i o dziwo też przy wsparciu sztucznej inteligencji. Jest to bardzo też ciekawe zagadnienie, w którym właśnie koszaliński ekonom stara się sprostać. No i technik handlowiec, który już właśnie otwiera się na e-commerce, czyli wchodzimy bardzo mocno w cyfrowy rynek, pokazujący, że handel w sieci jak najbardziej się rozwija, a my szykujemy fachowców właśnie w tej branży.
2: Koszalińskiego ekonoma przez ostatnie 80 lat ukończyło ponad 24 tysiące absolwentów, a materiał przygotował Marcin Pieca.
3: SK Koszalin.
2: Trwa 6. edycja akcji Kręć dla hospicjum. Potrwa jeszcze do czwartku. Kilometry, które uczestnicy wykręcą na rowerach, zostaną przeliczone na pieniądze i przekazane na działalność hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
4: Grażyna Zięba, dyrektor hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie. Ja uważam, że każde wsparcie jest ważne. To jest też duże, bo na ogół środki, które otrzymujemy z tej akcji, są kwoty już około 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy, więc to są znaczące środki, które możemy przeznaczyć albo na zakup konkretnych rzeczy, albo na remonty, ale czasami też na bieżące rachunki. Myślę, że na bieżące funkcjonowanie hospicjum to są takie bieżące potrzeby, chociaż w tej chwili też mamy remontowaną kotłowię, ona jest sfinansowana i zawsze coś się dzieje, zawsze coś się zepsuje, zawsze coś wymaga naprawy, więc środki są zawsze potrzebne. Myślę, że łatwo to podkreślić takim hasłem naszym przyjemne, spożyteczne. Oprócz tego, że sami tutaj mamy możliwość właśnie fajnie spędzenia czasu, robimy to dobro dla innych osób. Jest to bardzo ważne też dla pacjentów, że właśnie są inne osoby, są inne instytucje, którzy o nich myślą i też o tym, że w ogóle społeczność tutaj koszalińska i nie tylko myśli o tym, żeby hospicjum było na tym terenie mapy, bo każdemu zależy, żeby to miejsce było, żeby funkcjonowało, bo jest po prostu potrzebne.
5: Julia Lipowicz, Junior PR Specialist z agencji Q&A Coms w Poznaniu, współorganizator 6. edycji akcji Kręć dla Hospicjum. 6. edycja akcji Kręć dla Hospicjum rozpoczyna się 11 czerwca i zakończy się 18 czerwca. To oznacza, że przez 7 dni można kręcić kilometry, które galeria przeznaczy na hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Przelicznik wygląda następująco. 3 kilometry to 1 zł, 5 kilometrów to 5 zł, 10 kilometrów to 10 zł, a 50 kilometrów to aż 50 zł. Zasady wyglądają następująco. Wystarczy wybrać dowolną trasę rowerową, nagrać to w aplikacji

0: sportowej, zrobić screen lub zrzut ekranu, wrzucić swoje wyniki na stronę internetową www.kręcforum.pl. Galeria przekaże właśnie ten przelicznik na hospicjum.
1: Czy ma znaczenie, czy jesteśmy z Koszalina, czy gdzieś spoza, jeżeli słyszy nas ktoś z regionu, a chciałby wspierać koszalińskie hospicjum, to czy również może?
0: Absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę.
2: Aby przyłączyć się do akcji, wystarczy wsiąść na rower, nawet stacjonarny, i postępować według instrukcji. Akcja ma już swoich systematycznych uczestników.
3: Od 6 lat biorę udział w tej akcji. Na początku może troszkę z obowiązku, bo byłem prezesem rowerii i organizowaliśmy zawsze takie przejazdy. Teraz uważam, że dobro wraca i dlatego jestem. Pomogę, jeżeli mogę, to pomogę. Przeszedłem niedawno na emeryturę, mam dużo więcej czasu, także...
1: A jakieś założenie na tegoroczną akcję jest? Ile kilometrów chciałby pan przejechać, pobić, nie wiem, ubiegłoroczny rekord?
3: W tygodniu, bo to mamy tydzień, liczę, że za każdym razem minimum 50 kilometrów. To 350 kilometrów powinienem zrobić.
4: Muszę Chorąży Szumert Kamil, oddział zewnętrzny w Dobrowie, areszt śledczy Koszalin. Angażujemy się już któryś raz z rzędu, jako służba więzienna, jako skazani. Po prostu niesienie pomocy, wydaje nam się, że to jest duży dar. Angażowanie skazanych pomaga im też uwrażliwić się na pewne sprawy, a sprawy związane ze zdrowiem, z hospicjum i sprawami najważniejszymi, myślę, że to jest taka podstawa naszej resocjalizacji.
1: Tylko na inaugurację, czy później w ciągu całej akcji też już indywidualnie kręcicie?
4: Podczas całej akcji będziemy kręcić kilometry. Mamy tutaj plan wykręcenia jak najwięcej kilometrów i zaangażowania się w 100%.
5: Starsza szeregowa Ostrowska Oliwia. Musimy i chcemy szerzyć świadomość wśród osadzonych odnośnie udzielania się tak na rzecz pomocy osobom schorowanym, tak potrzebującym tej pomocy. Dlatego też właśnie taki udział w kręceniu kilometrów dla hospicjum, tak? Oddział zewnętrzny w Dobrowie oraz oddział zewnętrzny w Koszalinie jak najbardziej się przyczynią do zebrania jak największej ilości pieniążków. Skazani z oddziału zewnętrznego w Dobrowie i Koszalinie jak najbardziej chcą uczestniczyć w takiej akcji. Już trenują.
6: W trzeci rok biorę udział w akcji, ale wcześniej nie byłam tutaj na całej tej uroczystości. Brałam sama, kręciłam kilometry, ponieważ jest to bardzo ważna inicjatywa.
1: Hospicjum koszalińskie to też ważne miejsce w sercu?
6: Oczywiście. Miałam bliską osobę, więc jest bardzo ważne.
1: Łączenie przyjemnego z bardzo pożytecznym.
6: Tak, dokładnie. Bardzo lubię jeździć rowerem, a dodatkowo, jeżeli jeszcze można pomóc komuś, robiąc to, co się lubi, przyjemność jest podwójna.
1: A zachęca pani, informuje pani swoich znajomych, że można nie tylko pojeździć na rowerze, ale można też pomóc?
6: Tak, poprzez Instagrama swojego rozgłaszam tą akcję. Jak najbardziej zachęcam.
2: Za każdy przejechany kilometr organizator akcji przekaże darowiznę na rzecz hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego, odpowiednio za 3 kilometry. Złotówka za 5 kilometrów, 5 złotych, 10 kilometrów to 10 zł, a za 50 kilometrów będzie to 50 zł. W ubiegłym roku udało się zebrać na rzecz hospicjum 25 tysięcy. Szósta edycja akcji Kręć dla Hospicjum potrwa do 18 czerwca, czyli do czwartku. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
7: SK Koszalin.
2: Znane są już wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego Jamno. Do konkursu wpłynęło 19 prac z całej Polski. Sąd konkursowy wybrał 3 najlepsze koncepcje. Pierwszą nagrodę zdobyła pracownia z Poznania. O tym, co powstanie i czym kierował się sąd konkursowy, mówili prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i Marek Perepeczo, prezes koszalińskiego oddziału SARP.
8: Otrzymaliśmy z Feniksa dotację bezzwrotną w wysokości 37 milionów złotych, plus wkład własny, to daje kwotę około 46 milionów złotych, tą, którą chcemy zainwestować w stację przesiadkową przy jeziorze Jamno. Żeby ten cel zrealizować, podpisaliśmy umowę z SARP-em, został ogłoszony konkurs architektoniczny. Do finału zakwalifikowało się spośród 19 prac, które wpłynęły, 6.
9: Praca numer 1 to była praca Gąska Wojcieszak z Poznania. Praca numer 2, uczestnik był indywidualny, architekt z Berlina, który jest członkiem naszej zachodniopomorskiej izby. I trzecia nagroda, firma Tło z Warszawy. Sąd konkursowy obradował przez 2 dni i żeśmy dosyć długo dyskutowali na temat wyboru tych prac, bo po pierwsze charakterystyczne, po drugie bardzo łatwo odczytywalne, a po trzecie po prostu interesujące. Mam nadzieję, że sąd konkursowy stanął na wysokości zadania i wybrał właściwe prace właśnie do tych pierwszych dwóch nagród, które no, spełniają te wszystkie warunki. Ważny jest taki aspekt tego znaku i tej odbieralności społecznej tej pracy zwycięskiej. Konkurs był na konkretne zadanie. Tym konkretnym zadaniem było centrum przesiadkowe w Jamnie o określonym programie. Ten program składał się z kilku elementów, ale podstawowe to jest takie jak poczekalnia, hala przesiadkowa, czyli ta hala podróżnych, w której jest informacja turystyczna, informacja transportowa, kasy biletowe i poczekalnia. I to jest ten podstawowy program. Ale do tego dochodzi restauracja, do tego są elementy poboczne, ale równie ważne, jak na przykład wszystkie elementy sanitarne związane z podróżnymi, bo tutaj ważnym punktem jest również miejsce węzłowe dla rowerów. No i ta przesiadka z rowerów na stateczek, żeby pojechać do Mielna, czy popłynąć raczej do Mielna i z Mielna robić dalsze objazdy. Więc to jest ważny punkt dla tych wszystkich komunikacji, ale jeżeli mamy tych rowerzystów, to musimy mieć oczywiście takie zaplecze przesiadkowe dla rowerzystów, sanitariaty, ewentualne prysznice i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze taka funkcja dodatkowa, że jeżeli mamy takie miejsce, to warto byłoby, żeby w tym miejscu było jeszcze coś jeszcze i jest to taki zespół edukacyjny, możliwość realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych dla młodzieży, związanych i z komunikacją, i z turystyką, i z regionem, i ze wszystkimi tymi sprawami, także takie miejsce, które jeszcze dodatkowo kumuluje. Do tego jeszcze całą tę obsługę rowerów, wiaty na rowery, miejsce napraw i serwisowania i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko było programem tego konkursu i wszystkie prace, podstawowym elementem tych prac jest to, że się miały wpisać w ten program i ten program powinien być zrealizowany. Ona się wyróżnia w sposób innych prac jego przedstawieniem, jego realizacją. I ta praca właśnie spełnia te wszystkie wymogi. Ona doskonale zorganizowała ten program, który tutaj był przewidziany. Zrobiła to w formie takiego jednego zespołu spiętego tarasem na wysokości pierwszego piętra, który spełnia role wszystkie widokowe, pobytowe, jest wyjściem dla tych strefy edukacyjnej, może pełnić funkcje również gastronomiczne, także doskonale będzie widoczny dla podróżnych, którzy dopływają statkami.
8: Ta wspólna przestrzeń między budynkami, taras na poziomie pierwszego piętra, połączony z restauracją, z możliwością również takiego spędzenia czasu, też takie wybiegnięcie w przyszłość, bo oczywiście teraz budujemy stację przesiadkową i ten budynek nie główny, tylko ten drugi jest halą rowerową, ale możemy patrzeć w przyszłość. Okres trwałości projektu to jest 5 lat, a po 5 latach będzie wolno nam tam zrobić wszystko. Także też chcemy, żeby taki budynek odpowiadał też różnym potrzebom, których dzisiaj nie uwzględniamy, a chcemy uwzględniać w przyszłości. W 27 rozpoczniemy, będziemy mieć 28, 29 zakończymy. Także to są terminy takie realne, w których się znajdujemy. Koszt całkowity to 46 milionów złotych. W tym zawierają się również te elementy związane z komunikacją, drogami, ścieżkami rowerowymi, parkingami, zatoką autobusową i oczywiście te budynki główne, które były tutaj elementem konkursowym.
2: Nowe centrum przesiadkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku.
7: SK Koszalin News.

0: mieszkami rowerowymi, parkingami, zatoką autobusową i oczywiście te budynki główne, które były tutaj elementem konkursowym.
1: Nowe centrum przesiadkowe w Jamnie ma powstać do końca 2029 roku.
2: SK Koszalin News.

0: etapy dróg w Cytuniu czy mostowo-drzewiane. Kilka niespodzianek, jak chociażby połączenie drogi od Świmina do Tyczewo, to jest granica powiatu białogierskiego i koszańskiego i to jest właśnie to, co charakteryzuje chyba ubiegłoroczny budżet, czyli bardzo dobra współpraca z samorządami, nie tylko gminnymi, ale powiatowymi, które są sąsiadami powiatu koszańskiego, ale też jeżeli chodzi o finanse, czy wracając do finansów, to co udało nam się zrealizować, to zdecydowanie zwiększyć nasze dochody, bo to w porównaniu do roku 2023 to jest ponad 20 milionów do przodu, jesteśmy na dochodach blisko 190 milionów, a wydatki nam za bardzo się nie zwiększają, więc to jest ten dobry moment, bo rok kończymy, mieliśmy zakończyć deficytem minus 4 miliony, kończyliśmy nadwyżką plus 15 milionów. To są właśnie te dochody, które udało nam się wypracować i to jest nasza duża przewaga nad innymi samorządami, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków na inwestycje i to już pokazuje rok 2026, że tych inwestycji jest zdecydowanie więcej.
1: Podczas sesji także dyskusja nad ogólnym stanem i nad przyszłością powiatu. Kilka takich najważniejszych jakby tez czy kierunków, w którym powiat koszański podąża.
0: Czasami ktoś może powiedzieć, no tak, zrobiliście nadwyżkę 15 milionów, no to znaczy co, oszczędzacie te pieniądze po co? No inwestujcie chociażby w drogi, prawda? Ale my cały czas mamy kierunek rozwoju pomocy społecznej, a przede wszystkim domu pomocy społecznej, czyli ta budowa, która nam się już ciągnie już kilka lat, nowego domu pomocy społecznej w Nowych Bielicach. Na to przeznaczamy te pieniądze, które udało nam się odkładać, żeby mieć zabezpieczony wkład własny, a w zasadzie, żeby już na etapie rozpoczęcia budowy mieć około 60-70% środków własnych, to nam się udaje. Natomiast jeżeli chodzi o raport, no to pokazuje on, że powiat koszański non stop się rozwija, no bo jeżeli popatrzymy sobie chociażby na statystykę, ile wydajemy pozwoleń na budowę, a to jest przeszło 1000, samych zgłoszeń przeszło 1000, ile rejestruje się samochodów na terenie powiatu koszańskiego, a to już też idzie w 1000 i to też pokazuje w perspektywie ostatnich 3 lat, że my cały czas idziemy do przodu, że to nie ma takiego momentu załamania, że coś się niepokojącego dzieje na terenie powiatu, więc duże środki na inwestycje, bezpieczne finanse i rozwój, to jest chyba to, co cechuje powiat.
1: Wspomniał Pan o tej polityce społecznej, także PCPR dosyć prężnie się rozwija, też podjęliście współpracę z tymi partnerami pozarządowymi, powstaje czy powstała Rada Seniorów w powiecie koszalińskim. No właśnie, tutaj też ten kierunek na jednym z pierwszych miejsc?
0: No zdecydowanie, no powiedzieliśmy, że zresztą na początku kadencji, że powiat troszeczkę nam się zmieni z powiatu takiego inwestycyjnego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i drogi, bo przede wszystkim drogi do tej pory realizowaliśmy, a bardziej musi przejść w taki powiat społeczny. I to się dzieje. Rozwój PCPR-u, poradni psychologiczno-pedagogicznej, domów pomocy społecznej czy naszych jednostek oświatowych. Faktycznie powstała Rada Seniorów, czy powstaje, bo jeszcze oficjalnie została powołana, przynajmniej jej skład. Ale przecież jest Rada Pożytku Publicznego, który już działa i nam podpowiada, jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ta współpraca nie tylko z samorządami gminnymi, ale i też i właśnie powiatowymi, bo jak zaczynamy mówić o PCPR-ze, to warto wspomnieć o projekcie blisko 8-milionowym, który wspólnie realizujemy właśnie z organizacją pozarządową, czyli Fundacją Nauka dla Środowiska, powiatem białogarskim, powiatem koszalińskim w tematyce pieczy zastępczej, więc zmieniamy się na pewno. Myślę, że to jest dobry kierunek. Powiat jest dobrze odbierany. Jest kojarzony już z instytucją, podmiotem, bo ja jeszcze 5 lat temu mówiłem o tym, że jeżeli mówimy o powiecie, to nie za bardzo ludzie kojarzą, co to jest ten powiat. No dzisiaj jest już zupełnie inaczej. Już jest on charakterystyczny. Mieszkańcy wiedzą, czym się zajmujemy, ale też podejmujemy kroki, żeby pokazywać ten powiat z takiej dobrej perspektywy, bo chociażby fundusze dla organizacji pozarządowych, które uruchomiliśmy, czyli 100 tysięcy dla wsparcia dla trzeciego sektora rocznie z budżetu powiatu koszańskiego, programy zdrowotne, które zaczynamy wdrażać. No dzisiaj już mamy, jeżeli chodzi o wady postawy, eliminację wad postawy. Na sesji za chwilę będziemy podejmować program wyrównywania szans edukacyjnych dla naszych dzieci z SOSW Warnino i Umów Polanów. To dotyczy profilaktyki stomatologicznej naszych podopiecznych, więc idziemy w tą sferę społeczną. Ja się z tym czuję dobrze. Zresztą chyba takie są oczekiwania mieszkańców.
2: Podczas obrad Rady Powiatu Koszalińskiego rzadko dochodzi do spięć i gorących dyskusji, mimo że tworzą ją 3 kluby. Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Silny Powiat. Okazuje się więc, że zgoda buduje. A tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Razem możemy więcej. Pod takim hasłem odbyła się w Koszalinie akcja profilaktyczna dla młodzieży. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii który przypada pod koniec czerwca. Czas przed wakacjami to dobry moment, aby edukować i przypominać młodym, jak szkodliwy wpływ na ich życie mogą mieć używki.
4: Daniel Karasem, prezes Fundacji Zastopuj. Każda okazja jest dobra przed wakacjami, tym bardziej, bo młodzież się troszeczkę rozluźnia. Chcemy po prostu dać troszeczkę młodzieży takiego impulsu do tego, że ta zabawa może być fajna.

0: chcemy, żeby ten dzień nie był takim dzień moralności, tylko tym, że można się bawić bez używek. Myślę, że problem używek i problem środków psychoaktywnych jest w całym Koszalinie czy w województwie pewnie jest ogromny. Nam bardziej się skupiamy na tym, żeby docierać do jak największej ilości osób w jak najprostszy sposób, żeby pokazywać, że jest to niebezpieczeństwo, z którego ciężko już potem wyjść. Myślę, że wszystko zaczyna się mniej więcej 6-7 klasa. To jest taki problem, nie? Bardzo często niebezpieczną jest rzeczą tam, gdzie jest pierwsza inicjacja jakikolwiek używek, no to są imprezy u wujka, u cioci, u babci. Pierwsze papierosy, jest pierwsze piwko, jest posmakowanie czegoś i tak dalej. Takie rzeczy nie powinniśmy po prostu robić wśród dzieci, nie? Żeby nie inicjować takich początków, bo potem jest łatwiej po prostu coś spróbować, coś zobaczyć, nie? Samo odmówienie jest bardzo trudne. Jeśli nie będzie tej informacji z zewnątrz od rodziców, od opiekunów, od nauczycieli, że są pewne rzeczy, których przekroczyć nie można zbyt szybko, to ta ciekawość spróbowania, jak ktoś pokaże, jeszcze kto pokaże w ciekawy sposób, no to jak nie spróbować, nie? Chcą doświadczać takiej swobody, bycia wolnym od wszystkiego, nie? I wtedy jest chęć zarażania się tym wszystkim, żeby spróbować jak najwięcej, nie? I to nie jest dobre. Dorośli, nauczyciele, wychowawcy, wszyscy musimy mieć jeden ten sam cel, ostrzegać, żeby nie było za późno, nie?
1: A w konsekwencji, kiedy już nasze dziecko jest uzależnione, co wtedy?
0: No, szukać pomocy. Nie przykrywać to pod dywan, tylko szukać pomocy u pedagogów, fundacje, stowarzyszenia zajmujące się uzależnieniami, terapeuci. Nie zakupywać, jak pojawia się pierwszy problem, to od razu reagować.
2: Sebastian Tała jest zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych.
1: Wiele lat przecież jako nauczyciel, jako wychowawca tych młodych osób spotykał się pan z takimi sytuacjami, kiedy młodzież zaczynała, czy to od tych używek, jak palenie, czy picie alkoholu. No problem w ostatnich latach jest dużo poważniejszy, bo sięgają już po różne środki.
2: Wielokrotnie się spotkałem z taką sytuacją, gdzie młodzież, uczeń uciekał właśnie w narkotyki, uciekał właśnie w alkohol, w te używki. Dlatego bardzo ważna jest rozmowa, bardzo ważne są mediacje rówieśnicze, gdzie młodzież może rozmawiać. I co najważniejsze, te kompetencje społeczne, rozwijanie tych kompetencji społecznych, rówieśniczych i budowanie tych relacji. Bo budowanie tych relacji i tej wspólnoty powoduje, że człowiek nie jest sam. I dzisiejsza akcja pod pięknym tytułem Razem Możemy Więcej, bo naprawdę razem możemy więcej, możemy pomóc osobie potrzebującej, która jest w kryzysie. Współpracujemy z wieloma organizacjami, fundacjami, które właśnie poprzez takie akcje, zajęcia, spotkania, wykłady profilaktyczno-naukowe kierują właśnie do młodzieży różnego rodzaju słowa, ale także są fundacje i stowarzyszenia, które wchodzą do szkół i rozmawiają o tych problemach, ale także mamy stowarzyszenia i różnego rodzaju instytucje, gdzie młodzież może, właśnie tak jak pani powiedziała, nie tylko sama młodzież może przyjść, ale także z rodzicem, bo jeśli chodzi o problem z używkami, to nie dotyczy tylko jednej osoby, czyli młodego człowieka, ale wszystkim całej rodziny. I dlatego tutaj miasto jak najbardziej wspomaga szereg inicjatyw różnych instytucji, ale także tych NGO-sów, stowarzyszeń, pomocy w profilaktyce, ale także w tym działaniu, jeśli chodzi o aspekt leczniczy.
3: Młodszy psycholog, zakład karny w Starym Bornem. Nie ukrywam, że gdzieś tam temat substancji odurzających ogólnie jest, no zwłaszcza w jednostkach penitencjarnych, gdzieś tam cały czas aktualny. No i przyjechaliśmy tutaj trochę też przedstawić, jak to trochę z naszej też perspektywy wygląda. Nie ma co ukrywać, że gdzieś tam te środki psychoaktywne ogólnie, w ogóle, generalizując rzecz, bardzo są bardzo powszechne i bardzo kryminogenne po prostu. Duża część przestępstw, ja mówię teraz z własnego doświadczenia, z tego co rozmawiam gdzieś tam z osadzonymi, duża część przestępstw jest popełniana właśnie pod wpływem właśnie jakichś środków psychoaktywnych, odurzających, zwał jak zwał, kiedy ta świadomość jest znacznie ograniczona, no a potem już jest tylko żal i pretensje do siebie, że faktycznie gdzieś tam nie postawiło się gdzieś temu kroki, no ale odpowiadamy, że tak powiem, jako świadomi ludzie, nie?
4: Jestem Hania i chodzę do szkoły numer 3. No niektórych to może kusić właśnie, żeby brać narkotyki i tak dalej. Niektórzy wiedzą, że nie powinno się, a niektórzy no nie myślą trochę.
1: Czy dostęp do wszelkich używek dzisiaj jest dość prosty?
4: Jest dosyć prosty. Widzę, że nawet niektórzy dziesięciolatkowie czasem palą. Znaczy narkotyki może nie, ale energetyki jakieś i takie różne. Chęć bycia lepszym niż inni.
1: A powiedz mi, z rodzicami warto poruszać takie tematy? Z nauczycielami? Z kim najłatwiej?
4: Z rodzicami najłatwiej, bo to też najbliższe osoby w życiu. Oni mogą dużo pomóc.
5: Ja się nazywam Aleksander, jestem z SP3. Być asertywny na przykład. Ktoś proponuje, to się mówi nie.
1: Ale to nie jest chyba proste w grupie, kiedy młody człowiek obawia się też trochę takiego wykluczenia.
5: Nie jest proste, ale trzeba pamiętać, jakie będą konsekwencje.
6: W ramach akcji młodzież mogła wysłuchać prelekcji, ale były też koncerty i warsztaty. Akcję Razem Możemy Więcej zorganizowała Fundacja Zastopuj we współpracy z Politechniką Koszalińską, a na miejscu była Agnieszka Górska.
7: SK Koszalin.
6: Przyznano dofinansowania w ramach grantów osiedlowych w Koszalinie. Wsparcie pozyskały osiedla Jamno-Łabusz, Unii Europejskiej, na Skarpie, Bukowe i Raduszka. Szczegóły wicemarszałek województwa Jakub Kowalik.
8: Na terenie Koszalina funkcjonuje 18 osiedli, z czego podpiszemy 5 umów na doposażenie różnego rodzaju placu zabaw, skwerów, miejsc rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców Koszalina, ale także Pomorza Zachodniego, bo także i Mielnie, Darłowie czy Bornym Sulinowie przeszły gruntowne remonty, a to między innymi ze względu

0: względu na granty osiedlowe, bo przypomnę, że to już jest czwarta edycja grantów tam, gdzie mieszkańcy Koszalina, Mielna, także Darłowa spędzają bardzo dużo czasu. To jest doposażenie placu zabaw, to jest ustawienie nowych ławek i leżaków na przykład na osiedlu Raduszka, to jest również doposażenie parków rekreacji. Mamy dwa typy projektów. Jedne to są inwestycyjne do 15 tysięcy złotych, a drugie to są nieinwestycyjne od 6 do 10.
1: Adam Bochra, przewodniczący osiedla Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, to jest nasz kolejny wygrany grant i tak jak wszystkie pozostałe, na pewno będzie dobrze wydatkowany. W naszym wypadku jest to kontynuacja, konsekwentne doposażanie, rozbudowywanie terenu parku, terenów przyległych. Konkretnie chodzi o teren sportowo-rekreacyjny na rozbudowę siłowni zewnętrznej plus prace związane z konserwowaniem i delikatnym jakby zrewitalizowaniem miejsc wokół paleniska na ognisko.
2: Marek Gutowski, przewodniczący osiedle Raduszka. Od początku jesteśmy w tym programie. Łącznie uzyskaliśmy już ponad 50 tysięcy. W tym roku przeznaczamy to na wymianę i taką w zasadzie rewitalizację na naszym placu integracyjnym przy ulicy Łubinów. Będzie wymieniane w zasadzie wszystkie ławki, które tam są oraz rewitalizacja miejsca na palenisko. Chcemy to zrobić w tym okresie teraz wakacyjnym, żebyśmy już na festyn, który planujemy we wrześniu, już mieć nowe ławki.
3: Wojciech Okupski, przewodniczący Rady Osiedla Bukowe. Rada Osiedla Bukowe pierwszy raz wystartowała z sukcesem przy tych grantach. Mieliśmy w planach rewitalizację i doposażenie placu zabaw w centrum naszego osiedla. Jest to o tyle ważne, że fajny plac zabaw, że jest on skierowany do małych dzieciaczków, ale i też do młodzieży. Jest tam boisko do siatkówki i do piłki nożnej. Zastrzyk gotówki tego grantu pozwoli nam zrobić to jeszcze pełniej. Ten plac zabaw będzie praktycznie jak nowy. Już trochę go naprawialiśmy swego czasu i wymienialiśmy kilka rzeczy, ale dzięki tym środkom zrobimy po prostu to szerzej, łatwiej, szybciej i więcej.
4: Teresa Tomczyk, przewodnicząca zarządu osiedla na Skarpie. Grant otrzymaliśmy na doposażenie placu, my nazywamy zakątka rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Naplater. W 2017 roku przekształcone zostało boisko bardzo zaniedbane, zielone na właśnie ten teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Stopniowo w każdym roku coś tam dodawaliśmy. Mamy 10 zadaszonych ławostołów, miejsce wydzielone na ognisko, mamy bramkę do piłki ręcznej i koszykówki. To jest taki teren zaciszu. Wokół mamy bardzo dużo zieleni, jest ogrodzony. Jest to idealne miejsce do tego, żeby wolny czas spędzały rodziny, młodzież, grupy zorganizowane, nie tylko mieszkańcy osiedla, ale również mieszkańcy z okolicznych osiedli naszego miasta. Doszliśmy do wniosku, że dobrze by było jeszcze doposażyć w betonowe dwa grille z rożnem i urządzenia do fitness.
5: Cezary Kopułowski, osiedle Jamno-Łabusz. Środki będą przeznaczone na rozbudowę miejsca rekreacyjnego, czyli miejsca dla mieszkańców, tak żeby mogli się po prostu integrować. Na doposażenie, wymiany pokryć dachowych na wiatach, tak żeby mieszkańcy mogli spokojnie i bezpiecznie integrować się.
6: Krzysztof Walków, jestem zastępcą burmistrza Darłowa. Ten grant dotyczy jednego z naszych 5 osiedli. To jest budowa małej infrastruktury służącej integracji i spotkaniom mieszkańców.
7: Marcin Sobierajski, zastępca burmistrza Mielna. Wspólnie z osiedlem Unieście akurat wystartowaliśmy o te pieniądze nieinwestycyjne. Przedmiotem projektu jest quest Gra Miejska. Impreza się wydarzy we wrześniu.
8: Artur Pastwa, przewodniczący Rady Osiedla Unieście. Gra odbędzie się 5-12 września w zależności od pogody. Związana jest z zagadkami Mielna i Unieścia dla mieszkańców całej gminy. Zakończona będzie piknikiem na zakończenie całej imprezy. Będzie umówiony punkt jakby zbiorczy, gdzie zaczynamy, gdzie kończymy, gdzie są punkty, gdzie będą musieli się mieszkańcy jakby zameldować, odpowiedzieć na zagadki i spotykamy się na końcu na pikniku.
9: Dofinansowane zadania muszą zostać zrealizowane i rozliczone do końca tego roku.
10: SK Koszalin News.
9: Wielkie świętowanie, powrót do korzeni. Potężna dawka folkowo-rockowej energii. Zespół Rzepczyno świętuje właśnie wyjątkowy jubileusz. 30 lat na scenie. Jak narodził się zespół, który od 3 dekad porywa tłumy? O nostalgii, dudach wielkopolskich, nowym utworze Poszłabym za Ciebie i o tym, dlaczego Polacy znów szukają słowiańskich korzeni. Muzycy opowiedzieli Oliwii Kisielewskiej.
11: Jan Sokolnicki.
12: Karolina Żuk.
13: I Paweł Tomaszewski.
12: No to może zacznijmy od tego, że Rzepczyno świętuje w tym roku 30-lecie działalności. No więc przenieśmy się do samych początków. Jak to wszystko się zaczęło?
13: Zaczęło się w

0: W miejscowości Rzepczyno, jak sama nazwa wskazuje, w 96 roku trafiliśmy do Policjalnego Studium Rzemiosła Artystycznego. Tam trafił pierwszy skład zespołu. Taka szkoła artystyczna, gdzie uczyliśmy się renowacji mebli antycznych i witrażu. Mała wioska, nic do roboty, więc nagle z Kyszelina trafił też tam Bartosz Niedźwiecki. Chłopak taki nasz, Janko Muzykant, jak to na niego mówiliśmy. I Bartek wyciągnął z plecaka dudy wielkopolskie, własnej roboty zresztą. No i zaczął grać na tych dudach melodie ludowe, zaczął śpiewać i wszyscy tam byliśmy w ciężkim szoku, jak to brzmi. A że było dużo muzyków w składzie, to zaczęliśmy podgrywać do tych melodii, nie? I się okazało, że to, kurczę, fajnie gada, nie? I tak po 2 miesiącach takiego podgrania sobie po zajęciach w pokojach stwierdziliśmy, że z Bartkiem, i to na przystanku w ogóle, jadąc do domu, że to trzeba zawiązać zespół, nie? A potem Gwidon Cebulski, który był naszym pierwszym wokalistą, bębniarzem, krzyknął, że to będzie Rzepczyno Folk Band, i tak już zostało.
1: No i co w takim razie przez te 30 lat się zmieniło? Jak to wszystko się zmieniało w ogóle w waszym zespole? Chodzi mi też o członków zespołu, o muzykę. Jak to wszystko się kształtowało przez te 3 dekady?
0: O, to jest trudne pytanie. Znaczy, to jest takie pytanie na 5 godzin rozmowy, tak naprawdę, nie? Jak to się wszystko zmieniało? Bardzo krótko można powiedzieć tak, że jak to w życiu bywa, skończyła się szkoła, ludzie się trochę porozjeżdżali, a część zespołu była tutaj z tego regionu, czyli z Koszalin, Kołobrzeg, okolice Sławno, więc zaczęliśmy dobierać muzyków. Trafił do nas Krzysztof Ruciński z Gwidona na wokal, Monika Dziedzic, pierwsza żeńska wokalistka zespołu. No i w 96 roku, zaraz po 5 grudnia, był pierwszy publiczny koncert, to jeszcze w szkole, a potem następny, taki już oficjalny, to była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, finał, Zamek w Świdwinie.
2: Myślę, że te 30 lat, no to bardzo dużo było muzyków i różnych wpływów, ale jednocześnie Rzepczyno cały czas idzie tą samą ścieżką folkowo-rockową. Staramy się nie tracić tego charakteru takiego energetycznego zespołu po prostu, ale faktycznie przez te 30 lat bardzo dużo osób się przewinęło przez zespół. Myślę, że dobrze, bo teraz jak mieliśmy 30-lecie 9 maja, to część z tych muzyków zaprosiliśmy na to 30-lecie i to było bardzo fajne, bo ci muzycy przyjęli to zaproszenie, przyjechali na ten koncert i mało tego, wystąpili też z nami na scenie, więc usłyszenie utworu Gajowy z 4 skrzypkami.

30-lecie i to było bardzo fajne, bo ci muzycy przyjęli to zaproszenie, przyjechali na ten koncert i mało tego, wystąpili też z nami na scenie, więc usłyszenie utworu Gajowy z czterema skrzypkami,

0: To było naprawdę fajne wydarzenie i jednocześnie dało też inny wydźwięk tym utworom. Także cieszę się też, że tylu muzyków jakby przeszło przez Rzepczyno, ale też w danym momencie, mimo że mamy stały skład, to też mamy muzyków zaprzyjaźnionych, którzy czasami jako tacy sesyjni wskakują w momencie, gdy komuś coś nagle wyskoczy. Oczywiście staramy się, żeby nam nic nie wyskakiwało, ale dobrze, że ci zaprzyjaźnieni muzycy są, bo nawet nasza Karolcia, naszej Karolci skrzypaczki mąż jest akordeonistą.
1: Tak. Także zastępuje mnie w takich sytuacjach, kiedy jest potrzeba, kiedy ja nie mogę zagrać koncertu, także mam dublera. A chciałem jeszcze dodać, że to brzmienie Rzepczyna od tego pierwotnego się znacznie zmieniło jednak, ponieważ nie ma tych instrumentów, które były, te słynne właśnie dudy wielkopolskie, tam była jakaś basetla jeszcze, gitary akustyczne, nie było elektrycznych gitar w pierwszym składzie,
2: tylko ale
1: akustyczne na przestera grały. I to było takie bardziej przaśne, bardziej takie właśnie rdzenne. Teraz troszeczkę może więcej jest takiego muzykowania, natomiast no, cały czas odnosimy się do tych korzeni, do tych początków i na tym bazujemy, także.
0: Był nawet pomysł, nie wiem, może do tego jeszcze wrócimy, żeby faktycznie do tych dud wrócić, ponieważ tak jak Paweł tutaj mówił, że jak Bartosz wyciągnął te dudy, no to wszystkim te szczęki opadły i myślę, że to też wyróżniało jednak zespół, że te dudy były wtedy. Więc mamy takie jeszcze może plany, zobaczymy, czy to wprowadzimy, czy nie, ale może gdzieś tam gościnnie jakieś dudy z nami jeszcze wystąpią, żeby gdzieś do tych korzeni, do tych 30 lat temu nawiązać. Ale fajnie, że mówisz jednak o tej przeszłości, bo ja uważam, że my dalej gdzieś tą przeszłość jeszcze
1: mamy, tak.
0: Także z jednej strony staramy się doszlifować utwory, wiadomo, one muszą być tam jakąś w formie w ogóle, ale ostatecznie na tej scenie, żeby to jednak było przaśne, żebyśmy się na tej scenie po prostu wspólnie bawili.
3: Pięknie. Ja chciałam też zapytać, bo u was jest dość duża różnica pokoleniowa w składzie i właśnie chciałam zapytać, jak to wpływa? Czy faktycznie od 17-latka perkusisty wskazówki jakieś, czy inne rzeczy, jak wy to odbieracie, jak wam się współpracuje?
0: Fajnie, że o tym właśnie wspominasz, bo uważam, że zespół Rzepczyno łączy pokolenia, muzyka łączy pokolenia i oddaję głos najmłodszemu tutaj członkowi Janek.
1: No cóż, tak jak Rola mówi, muzyka powinna łączyć, nie dzielić. Także przede wszystkim we współpracy takiej zespołowej najważniejszy jest wzajemny szacunek i myślę, że no nie mamy takich problemów. Czasem oczywiście różnice zdań są, aranżujemy, każdy ma jakiś tam inny pomysł, ale jakoś tam zawsze udaje nam się ten konsensus znaleźć i ostateczną formę tej piosenki tam wypracować. Także nie jest to problemem. My wręcz uczymy się od Franka, bo on ma takie świeższe spojrzenie teraz jako młody. Bardzo jest w ogóle zaznajomiony dobrze z literaturą muzyczną, tą najnowszą, co my troszeczkę jesteśmy archaiczni, a zwłaszcza ja. Ale właśnie bardzo się dużo od niego nauczyliśmy też i myślę, że wzajemnie on też jakieś doświadczenia nabiera od nas, także.
3: No to przejdźmy teraz do najważniejszego, no bo niedawno wydaliście nowy singiel, Poszłabym za Ciebie. Ja chciałam zapytać, skąd narodził się pomysł na ten utwór przede wszystkim, no i też o czym on opowiada, żebyśmy jak najwięcej naszym słuchaczom mogli opowiedzieć o tym wyjątkowym utworze.
0: Pomysł na ten utwór przyniósł poprzedni wokalista
1: Waldemar Suchomski.
0: Ten utwór bardzo długo czekał na nagranie, ale w końcu się doczekał i doczekał się też fajnego teledysku, do którego też zapraszamy do obejrzenia. A opowiada o między innymi o nocy świętego Jana.
2: No jest to historia, jest to
3: o
2: taka
3: miłości.
2: Jest to historia o miłości, o relacjach damsko-męskich. O przysłowiowym, takiej tragicznej, która nie kończy się dobrze, ale to w muzyce ludowej i w folklorze polskim, tym takim bardzo korzennym, bardzo często spotykana sytuacja, że nie ma happy endów, nie? Nie ma takiego czegoś, że jak w amerykańskich filmach, że to wszystko musi się dobrze skończyć. Wcale nie. Jest dużo sytuacji, które właśnie są tragiczne, ale które się fajnie śpiewa za to, nie? I Waldek napisał tekst do tej piosenki. Muzyka jest taka współdzielona, bo to jest częściowo nasz autorski pomysł, a częściowo też część melodii jest wzięta z muzyki ludowej.
3: A jak długo w ogóle powstaje taki singiel? Ja domyślam się, że to są naprawdę miesiące jednak ciężkiej pracy, no bo to nie jest tylko tekst, to jest też cała realizacja właśnie nie tylko samej piosenki, ale również teledysku. Jak to wszystko wygląda tak od kulis?
2: To zależy od numeru, nie? Bo czasami jest tak, że kawałek powstaje w ciągu jednej próby, idzie jakaś taka wena, tylko trzeba to po to wszystko ładnie doszlifować, dopracować. Więc tak, parę miesięcy

0: miesięcy potrafi pociągnąć taki numer naszej pracy, żeby to doszło do skutku. Potem jak im lepiej się przygotujemy w sali prób, tym mniej czasu w studiu nagraniowym spędzamy.
1: To jest w ogóle ciekawe, znaczy każdy utwór powstaje inaczej, w innym tempie i ten utwór dojrzewał tak naprawdę 20 lat, to tak powiem. Jakbyśmy, dlaczego? No bo zespół ma, że tak powiem, bogatą 30-letnią historię, ale cieszę się, że do tego utworu wróciliśmy, że sobie o nim przypomnieliśmy, że nie został nagrany, że warto do niego wrócić. No i po tych 20 latach ten utwór został nagrany, więc to nie jest taka typowa praca nad, tutaj nad singlem, nad kawałkiem, bo mówię, ten utwór dojrzewał 20 lat, po 20 latach został dopiero nagrany, ale cieszymy się, że wyszedł. No i Noc Świętego Jana, cóż, za chwilę mamy Noc Świętego Jana, więc absolutnie jest
2: na czasie,
1: tak.
3: No właśnie, ja też chciałam o to zapytać, czy uważacie, że ludzie we współczesnym świecie szukają właśnie takiego powrotu do korzeni? W sensie, że taka muzyka coraz częściej, coraz bardziej będzie stawała się popularna właśnie dlatego, że my tego po prostu potrzebujemy.
4: Mam taką nadzieję i obserwuję właśnie taki trend, że współcześni Polacy teraz zaczynają szukać tych korzeni. Był taki moment, te lata 90., kiedy wchodziliśmy do Europy, takie właśnie zachwycenie, zauroczenie tym zachodem i tą muzyką zachodnią też. Natomiast teraz coś rzeczywiście jest na rzeczy, że Polacy zaczynają się interesować korzeniami, historią słowiaństwa i tak dalej, i Polski. Bardzo to cieszy i jest nawrót też właśnie taki comeback muzyki folkowej i folkloru. Myślę, że w dobrą stronę idziemy.
1: Myślę, że na to zapotrzebowanie i fajnie, że ludzie do tego wracają. A propos Nocy Świętego Jana, no to jest, no nie powiem, że to jest święto narodowe, ale to jest impreza, która jednak na stałe wkroczyła do naszych kalendarzy imprezowych i co roku w różnych miastach świętuje się Noc Świętego Jana, są wianki, kwiaty paproci, więc jest zapotrzebowanie na takie utwory, jest zapotrzebowanie na kultywowanie i cały czas przypominanie, jak to kiedyś było i tych tradycji. Fajnie, że my się też w to wpisujemy, dlatego też świetnie zespół Rzepczyno się sprawdza na takich imprezach miejskich, wiejskich, gdzie też chodzi też o wspólną zabawę, bo myślę, że przy tych utworach ludowych, folkowych, to właśnie chodziło o to, żeby się wspólnie bawić, żeby przekazywać sobie historię. W naszych utworach te właśnie historie są przekazywane, tak jak właśnie tutaj w utworze Poszłabym za Ciebie. Fakt, że ta historia jest tragiczna, ale jak się spojrzę na przekrój naszych utworów, no to mamy od takich ojdana, po historię nie chodź Anio sama do lasu, bo może być strasznie. No więc w naszej muzyce można znaleźć wszystko, każde historię i tyle.
4: No, myślę, że przekazaliśmy tą treść w takiej formie przystępnej dla słuchacza, że tam grozą nie wieje.
3: Nie, ja właśnie tutaj nawet bym chciała zaznaczyć, że włączając ten utwór, to naprawdę to od razu energia po prostu w człowieku się pojawia. Niesamowita energia i tutaj właśnie mówicie, że ta historia wcale nie jest zbyt szczęśliwa, ale tego nie słychać po prostu, bo jak na początku się już włącza ten utwór i słyszy się tę niesamowitą energię, która przebiega z każdego instrumentu, z głosu właśnie wokalistki, no to jest coś niesamowitego. I to jest chyba właśnie najpiękniejsze, najważniejsze w tym, co tworzycie.
1: Dokładnie tak, ta energia.
0: Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że klip, który żeśmy do tego utworu nagrywali, robiliśmy to w Mikorowie, takiej zaprzyjaźnionej enklawie Wioska Ziół i Kwiatów, gdzie pomagała nam grupa, która robi fire show, za co im bardzo dziękujemy.
4: No i pani dyrektor Domu Kultury Beata Łozowska, która też
0: tak, i pani Beata Łozowska, która nam pomagała w tym niezmiernie, goszcząc nas tam w ogóle na miejscu. No i cała ekipa, która przyłożyła rękę do tego teledysku, też sobie świetnie poradziła. No, to widać, znaczy ich efekt pracy widać na ekranie.
3: To jeszcze chciałabym was zapytać, jakie plany w takim razie na najbliższe miesiące, na przyszłość, co przed wami, czego możemy się spodziewać?
1: O, to mamy bardzo fajne plany. Przed nami jest sezon koncertowy.
0: Zamykamy rok jubileuszowy koncertem z Filharmonią Słupską. W Słupsku Filharmonii.
4: W listopadzie.
0: Tak, będzie takie Rzepczyno symfonicznie.
3: A jakieś nowe single może jeszcze nadchodzą?
1: Tak, planujemy też, znaczy pracujemy nad nowym materiałem, więc co? Pracujemy i tak. Czekajcie na nowe kawałki.
3: Radio SK rozumiem, że jako pierwsze się dowie.
1: Oczywiście, Radio SK jako pierwsze się dowie i już w ogóle na naszych teraz koncertach już wrzucamy nowe kawałki, więc jeżeli ktoś nas słyszał albo chce usłyszeć, to zapraszamy, żeby ludzie posłuchali, jak brzmią te nowe kawałki.
3: Tak. No właśnie, dajmy tutaj dokładne wasze nazwy na YouTube.

0: YouTubie, na Facebooku, żeby wszyscy, którzy słuchają nas, mogli was znaleźć i przesłuchać również wasze utwory.
1: Nazwa Rzepczyna jest bardzo ciężka do zapamiętania. Właśnie Rzepczyno na Instagramie czy na Facebooku Rzepczyno. Czy na Facebooku mamy jakoś inaczej tam? Nie, Rzepczyno.
2: Ale to wystarczy wpisać.
1: Rzepczyno,
2: to jest tak unikalna
1: znajdziecie.
2: Nazwa, że to jeżeli coś się pojawi w internecie, to albo się pojawimy my, albo pojawi się miejscowość Rzepczyno. Więc jedno z dwoje. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich na nasze koncerty. Pierwsze teraz, które będą, bo już jesteśmy po kilku imprezach. Będziemy Noc Świętojańską spędzamy na południu Polski. Będziemy w Szczawnicy i w Będzinie, czyli pod granicą słowacką i na Śląsku. Potem wracamy, jesteśmy w Szczecinku na następny tydzień i dalej tutaj wystarczy obserwować nasze social media, żeby się dowiedzieć, gdzie będziemy. Ale praktycznie dużo imprez, wakacje. Jesienią też już coś tam w kalendarzu jest.
1: Także zapraszamy tak na nasze social media, na do lajkowania, komentowania. Wpadajcie na koncerty. Najbliższy koncert dla słuchaczy SK tutaj Koszalin oczywiście jest właśnie w Szczecinku. Przybywajcie, nagrywajcie, bo też potrzebujemy właśnie takiego wsparcia w postaci lajków, subskrybowania. Wiecie, jak to w tych czasach teraz jest. Także dzięki już!
3: Najnowszy singiel zespołu Rzepczyno. Poszłabym za ciebie, znajdziecie na platformach streamingowych.
4: SK Koszalin.
3: Koszalińska młodzież bierze pod lupę sztuczną inteligencję i zapowiada walkę na merytoryczne argumenty. Reaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta zdobyła 5000 zł dotacji na organizację debaty oksfordzkiej pod hasłem Granica Inteligencji, a w listopadzie zorganizują wielką galę aktywności młodzieży Pomorza Zachodniego. O szczegółach i wsparciu finansowym mówią wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik oraz wiceprezydent Koszalina Beata Górecka.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nie ukrywam, że trochę w dniu dzisiejszym wracam do swoich korzeni, ponieważ ja swoją przygodę z działalnością publiczną rozpocząłem właśnie w Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalin, następnie w Młodzieżowym Sejmiku. Dzisiaj jestem wicemarszałkiem i myślę, że to jest też taki idealny przykład dla młodych radnych, że jeśli jest konsekwencja, determinacja, to naprawdę można działać bardzo dobrze nie tylko w swoim mieście, nie tylko w swoim powiecie, ale także w województwie. W dniu dzisiejszym Młodzieżowy Sejmik ma swoją sesję w Koszalinie. To jest bardzo duże wydarzenie. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku ten dorosły sejmik miał swoją sesję również w naszym mieście. To pokazuje, że miasto Koszalin jest ważnym punktem na terenie województwa zachodniopomorskiego i bardzo się cieszę, że właśnie Młodzieżowy Sejmik razem z Młodzieżową Radą Miasta Koszalin w dniu dzisiejszym będzie wspólnie debatować. Podpisujemy dzisiaj umowę na grant w wysokości 5000 zł. Samorząd województwa zachodniopomorskiego przy współpracy właśnie z Młodzieżowym Sejmikiem uruchomił taki grant skierowany do młodzieżowych rad. Ja tylko przypomnę, że to już jest druga edycja w roku 2026. Dotychczas z tego grantu skorzystało ponad 19 rad młodzieży z województwa zachodniopomorskiego, a w naszym województwie funkcjonuje dokładnie 27 młodzieżowych rad. Gratuluję Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalin za dobrze złożony wniosek i za to, że ten grant otrzymujecie. Bardzo dziękuję przede wszystkim też za waszą działalność, czy Młodzieżowego Sejmiku, czy Młodzieżowej Rady, ponieważ dla nas, dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego to jest przede wszystkim inspiracja, to jest przede wszystkim też kierunek, w jakim powinniśmy podążać jako starsi radni, jako Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Wiem, że dzisiaj będzie bardzo ważny punkt dzisiejszych obrad, ponieważ to będzie zlecenie analizy potrzeb młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. To na pewno też będzie dla nas taką inspiracją i to będzie ciekawy materiał do analizy, w jakim kierunku właśnie województwo zachodniopomorskie powinno się rozwijać, tak aby młodzież zostawała w naszym regionie, tak żeby młodzież w naszym regionie pracowała, zdobywała doświadczenie i żeby tutaj właśnie zakładali swoje rodziny, nie wyjeżdżając do innych sąsiednich województw. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję otrzymania grantu. Dziękuję Młodzieżowemu Sejmikowi za właśnie tą inspirację, ponieważ ten pomysł stworzenia tych grantów to właśnie wyszedł od młodych osób. Także panie przewodniczący, panie Maćku, bardzo serdecznie dziękuję panu i całemu sejmikowi. Mam nadzieję, że te pieniądze zostaną bardzo dobrze z pożytkiem dla młodzieży, koszalińskiej młodzieży, że one zostaną dobrze wydane.
6: Ja się bardzo cieszę, że po 10 latach niebytu została zreaktywowana Młodzieżowa Rada Miasta. Widzę tutaj grono młodych ludzi, którzy naprawdę aktywnie, bardzo aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, bardzo aktywnie, prężnie działają, pozyskują też środki finansowe, jak widać, skutecznie. Te 5 tysięcy zostaną przeznaczone na zorganizowanie debaty oksfordzkiej. No, bardzo ważny temat dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, dotyczący sztucznej inteligencji. Także tutaj o szczegółach projektu opowie inicjatorka Dominika Śmidecka. Zapraszam.
7: Dominika Śmidecka, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin. Jak wspomniała pani prezydent, byłam właśnie inicjatorką w sumie złożenia pomysłu na projekt, na dofinansowanie. Jak to wyglądało od zaplecza? Stworzyliśmy zespół i wspólnie z całą radą zastanawialiśmy się nad tym, co warto byłoby zrealizować, jaki wybrać temat, tak aby był on dobry dla młodzieży, tak żeby był on znaczący, i po wspólnych konsultacjach zdecydowaliśmy się na wybór tematu granice inteligencji. Jest on trochę przewrotny, ale w zasadzie odnosi się do sztucznej inteligencji. Zdecydowaliśmy się na ten temat dlatego, że jak wszyscy wiemy, sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach wchodzi w większość obszarów naszego życia, zaczynając od szkoły, przez pracę, administrację, w zasadzie wszystkie. I tak jak wszystko, niesie ona za sobą pewne szanse, ale również zagrożenia, dlatego chcielibyśmy, aby młodzi ludzie mogli w kulturalnej debacie, podczas dyskusji z merytorycznymi argumentami podebatować na ten temat, i chcemy, aby edukowali się oni właśnie w tym zakresie, bo uważamy, że jest to temat bardzo ważny.
8: Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz w historii Młodzieżowego Sejmiku, tej naszej 20-letniej historii, udało nam się zorganizować sesję w Koszalinie, sesję wyjazdową. Jest to dla nas bardzo wielkie wydarzenie, dlatego że odkąd powstała Młodzieżowa Rada Miasta Koszalin, widzimy, jak chętnie chcą współpracować na rzecz młodzieży w całym Pomorzu Zachodnim. Bardzo dziękuję tutaj zarządowi województwa zachodniopomorskiemu, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego oraz wszystkim zaangażowanym w projekt Pomorze Zachodnie Młodych, który obejmował granty młodzieżowe w wysokości 5000 zł na projekt. Teraz razem z Młodzieżową Radą Miasta Koszalin uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 10000 zł na zorganizowanie gali aktywności młodzieży Pomorza Zachodniego. To tutaj w Koszalinie w listopadzie przyjedzie najaktywniejsza młodzież samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad. To tutaj będziemy wybierać najważniejsze inicjatywy, które powstały, inicjatywy młodzieżowe, które powstały na Pomorzu Zachodnim. I cieszę się, że pierwsza edycja, która odbyła się w Goleniowie, była tak wielkim sukcesem dzięki naszej wspólnej determinacji i pracy. I tak bardzo cieszę się, że druga edycja właśnie tutaj w Koszalinie, w tak szczególnym miejscu, jeżeli chodzi o tą reaktywację Młodzieżowej Rady, będziemy mogli tutaj tą galę zorganizować. Mam nadzieję, że ten grant na zorganizowanie debat oksfordzkich, które także my jako sejmik bardzo często organizujemy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, posłużą jako naprawdę bardzo dobre zabezpieczenie do rozmowy na temat tak ważny i tak szczególny, jakim jest sztuczna inteligencja.
9: Franciszek Dudek, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin i radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wybraliśmy temat sztucznej inteligencji, ponieważ wszyscy świadomie wiemy, że jest to temat, który najbardziej nas dotyczy w zbliżającej się przyszłości. Sztuczna inteligencja jest postrzegana często jako zagrożenie na rynku pracy, w relacjach międzyludzkich, w dziedzinie kultury i sztuki. Ale sztuczna inteligencja nie jest tylko zagrożeniem, jest też szansą. I my musimy jako młodzi ludzie nauczyć się tę szansę wykorzystywać. Dlatego z tego powodu zdecydowaliśmy się na ten temat do naszych debat oksfordzkich. Ale debaty oksfordzkie to nie tylko nauka o kultury wypowiedzi, która nam bardzo brakuje, ponieważ obecna debata publiczna w naszym kraju leży na dnie i jest to sytuacja, którą musimy bardzo szybko zmienić. Więc jako młodzi chcemy poruszyć te dwa ważne zagadnienia, tak aby przyszłość była lepsza.
10: Dzień dobry Państwu, Jakub Szokłowicz, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Temat sztucznej inteligencji, temat aktualny, temat wciąż obecny w mediach, w środowisku publicznym, jak i również w edukacji, która jest potrzebna na temat tych sztucznej inteligencji, więc tutaj wielki ukłon w stronę Młodzieżowej Rady Miasta Koszalin za pomysł organizacji właśnie debaty oksfordzkiej w tematyce sztucznej inteligencji. Wielkie brawa za to, grant w wysokości 5000 zł, projekt Pomorze Zachodnie Młodych. Jest to projekt, który tak jak już wcześniej wybrzmiał tutaj z ust pana marszałka, z ust Macieja, pana przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku, był projektem potrzebny, był projektem, który jest potrzebny dla młodych na Pomorzu Zachodnim, aby realizować swoje własne autorskie inicjatywy i ten budżet w kwocie 100 000 zł

0: jest wystarczającym na ten moment budżetem, aby młodzi młodzieżowe rady z Pomorza Zachodniego mogły właśnie te swoje inicjatywy realizować. Dziękuję.
1: Przypomnijmy, wielka gala z udziałem najaktywniejszych uczniów z całego województwa odbędzie się w Koszalinie w listopadzie. I do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a zainteresowała się nim Oliwia Kisielewska.
2: SK Koszalin.
1: Mieszkańcy Koszalina mogą ponownie korzystać z przebudowanego odcinka ulicy Zwycięstwa w centrum miasta. Po wielu miesiącach prac oficjalnie otwarto drogę dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Najważniejsze zmiany, jakie zaszły w centrum, to poszerzenie chodników kosztem zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Pojawiło się nowe rondo, wiele nowych nasadzeń zieleni, a wkrótce dojdą jeszcze elementy małej architektury. Przy okazji otwarcia samorząd zapowiedział kolejne etapy modernizacji głównej arterii miasta.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym historycznym dniu, kiedy otwieramy ten odcinek ulicy Zwycięstwa, przebudowany tak diametralnie. To jest zupełnie inny fragment miasta, który będzie sprawiał, że tu będzie chętnie przyjeżdżali, spędzali czas.
4: Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
3: I oto nadszedł ten dzień otwarcia ulicy Zwycięstwa, tak długo wyczekiwany. Powiem uczciwie i szczerze, że wymagało to dużej odwagi z mojej strony, żeby zamknąć trwale ten czas przebudowy, tak aby go zrobić w takim stylu, w takim oto wydaniu, że dzisiaj jest... Są szersze chodniki, jest dużo więcej zieleni, ta droga jest bardziej przyjemna i będzie mniej, mam nadzieję, samochodów, które będą tylko przejeżdżały przez centrum, a będzie więcej takich, które będą chcieli przyjechać do centrum, żeby tutaj spędzić czas, bo w końcu będzie przyjemnie. Pojawi się jeszcze wiele takich elementów małej architektury. Pojawiła się ławka przy CK 105, ale tych ławek będzie znacznie więcej. Jeszcze dzisiaj nie kończymy całkowicie tej inwestycji. Dzisiaj oddajemy, można powiedzieć, tą przejezdność i możliwość korzystania przez i pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów osobowych.
5: Ten odcinek kosztował nas około 16 milionów złotych. Mówię około, ponieważ jeszcze jesteśmy przed rozliczeniami z wykonawcą.
4: Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie Michał Żuber.
5: Mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym, szerokie chodniki, ale też mamy, co najważniejsze, wymienioną całą infrastrukturę pod drogą, która przez wiele lat tyle kłopotów nam sprawiała. Tutaj miejskie wodociągi rzeczywiście wykonały też bardzo dużo pracy wraz z moimi pracownikami i tu na lata mamy spokój. No więc tutaj bardzo wiele rzeczy się udało. Wszystko, tak jak Państwo widzą, jest wykonane. Dzisiaj otwieramy do ruchu. Oczywiście jest jeszcze to teoretycznie plac budowy, bo parę elementów nam zostało, ale są to między innymi kamery, drobne prace wykończeniowe.
6: Najbardziej co mi się podoba? Że ruch wreszcie zostanie spowolniony, wyprowadzony z miasta, bo samo wyjście z naszych cudownych parków to była tragedia. Samochód, samochód, samochód. Cieszę się, od początku trzymałam kciuki za prezydentem, podziwiam jego odwagę, determinację i gratuluję.
7: Jak się pani podoba nowa ulica Zwycięstwa?
8: Bardzo się podoba. Nareszcie.
9: Bardzo mi podoba, co był najwyższy czas, żeby wykonać zmianę w centrum.
8: Zmiana jest duża. Latarnie może są troszeczkę za wysokie jak dla mnie, bo wtedy byłyby bardziej przyjazne. Natomiast są piękne. Jest to zwężenie pasów, czyli ograniczenie prędkości naturalne i zieleń w środku.
7: Jakie wrażenie robi ulica Zwycięstwa po remoncie?
10: Mnie się bardzo podoba. Cały czas podczas właśnie całego remontu ja obserwowałam, jak to wszystko wygląda. Naprawdę pięknie. Ja jestem zadowolona, ale może dlatego, że ja nie jestem zmotoryzowana.
7: Co się pani najbardziej podoba?
10: No estetyka. Ja lubię zieleń, więc uważam, że zieleni powinno być jak najwięcej.
3: Mówiłem o tym wielokrotnie, ale powiem jeszcze i teraz. Mamy zabezpieczone pieniądze na kontynuację, czyli przebudowę dalszej części ulicy Zwycięstwa aż do dworca PKS-u wraz z ulicą Dworcową, z kawałkami ulicy Młyńskiej i ulicy 1 Maja. One też zostaną kompletnie przemodernizowane, tak aby odpowiadały dzisiejszym standardom europejskim, światowym, takich miast, które z centrum traktują nie jako miejsce do tranzytu, tylko miejsce do spędzenia czasu. Jestem absolutnie przekonany, że i Koszalin w końcu też się tego doczeka i będzie takim przyjemnym miejscem do tego, żeby tutaj przybywać, przyjeżdżać i spędzać czas.
5: Przystępujemy do projektowania. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania specyfikacji. Chcemy kompleksowo to zrobić i myślę, że w okresie wakacyjnym będzie ogłoszony przetarg na już dokumentację techniczną bardzo szczegółową. No i będziemy projektować. Jak szybko się uda to zrobić? Na dzień dzisiejszy nie odpowiem na to pytanie. Tu pan prezes wodociągów, wiem, że już ogłosił przetarg na przebudowę pozostałych swoich sieci. My też bardzo szybko do tego przystąpimy. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie można ogłosić przetarg na przebudowę tego całego odcinka do dworca kolejowego. Natomiast co z Rokosowem? Rokosowo

0: Jesteśmy też na końcowym etapie. Jak Państwo mogą zauważyć, mamy już położone warstwy bitumiczne. Ten newralgiczny ostatni odcinek, który na koniec zostawiliśmy, czyli tutaj od ulicy Ogińskiego do ulicy 4 Marca, też już jest podbudowa zrobiona, sieci wymienione, więc w tej chwili wykonawca będzie układał powoli warstwy ścieralne i myślę, że do połowy lipca powinny być też prace w miarę zakończone. Mamy też tam oczywiście jeszcze sygnalizację świetną do zrobienia, tam też prace trwają. Ulica nie jest zamknięta do ruchu, więc nie generuje takich problemów, ale jak tylko będzie możliwe, to oczywiście całą oddamy jak najszybciej do ruchu i myślę, że tutaj lipiec powinien być otwarty.
1: Koszt przebudowy ulicy Zwycięstwa w centrum miasta wyniósł blisko 16 milionów złotych. Prace trwały rok i 3 miesiące. Na otwarciu z mikrofonem była Magda Wanowska-Miksa. A teraz zmieniamy temat. Mieszkańcy Goszcina mogą mieć wpływ na organizację ruchu w swoim mieście. Trwają prace nad nowym projektem stałej organizacji ruchu, a samorząd zachęca do zgłaszania uwag, pomysłów i propozycji lokalizacji nowych przystanków. Opinie można przesyłać do 30 września drogą elektroniczną lub składać w Urzędzie Miejskim.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Uwaga, kochani! Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.
2: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.

0: To jest rap 20, tak jak słyszeliście, a ja to Mati Fuczyło, razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów i razem z wami sprawdzimy, na co głosowaliście. Tego jest dużo, dużo jest też nowych propozycji, a ja mam ze sobą gościa specjalnego. I teraz zacznę cytatem. Nawet miałem wywiad w Esce, pozdrowienia Mati, po tej płycie pogadamy jeszcze. No to gadamy w takim razie, Michel, gościem rap 20.
1: Oczywiście, ja to jestem. Dzień dobry, witam serdecznie, Michel Trapper.
0: I oto jestem, Michel Trapper z tej strony i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
1: Po godzinach.
0: Po godzinach myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
1: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno stosunkowo w WBW w Katowicach, tylko brałem udział jako jury akurat.
0: Tak. A był showcase po tym, że musiałeś rzucić?
1: I właśnie tak, był showcase i generalnie ten showcase generalnie chyba jest gdzieś dostępny na YouTubie, ale nie kuszę, żeby sprawdzić, ale tak, miałem swój mały epizod, można powiedzieć, więc to już za mną.
0: No dobrze, to już za tobą na WBW, a pytanie brzmi, u ciebie chyba teraz taka droga do wiecznego lata, co?
1: No, myślę, że tak. Teraz na pewno zdecydowanie ich. Teraz nie jestem pewny, ale chyba o tych singlach rozmawialiśmy na ostatniej rozmowie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tak? Chyba je poruszałem. Tylko że kwestia była taka, że to ci powiem akurat, ciekawostkę, że te single w zasadzie, które teraz wypuszczam, to są numery, które były przygotowane przeze mnie na poprzednie lato tak naprawdę.
0: Okej.
1: Czyli to są numery, które już są ze mną już jakiś czas i tutaj też moje prywatne życie trochę wpłynęło na to, jak to się chyba trochę potoczyło, też na rodzinę mojego syna, może w jakiś stopniu, ale nie chcę oczywiście w żaden sposób szukać alibi w tym kierunku. Jakoś tak naturalnie wyszło, że te single po prostu przeczekały cały rok, można powiedzieć. I singlem Lato, który ostatnio wrzuciłem na kanał, którego premiera ostatnio miała miejsce, no to jest single, tak jak mówię, sprzed zeszłego lata tak naprawdę. I mimo wszystko są aktualne numery, stąd to też jakby wrzucam. I jakby to są takie letnie brzmienia, które mi się wydaje po prostu musiały na ten moment chyba zaczekać. I
0: no i
1: teraz
0: są.
1: To finalizuję, no i za chwilę będą. I za chwilę będą. Dzisiaj tam z kolejnym gościem, akurat będąc tutaj w Warszawie, udało mi się kolejnego gościa, że tak powiem, zwerbować na pokład. Nie chcę nazwać tego projektu epką, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze epką, ale możliwe, że tak się to stanie finalnie. 5 traków będę puszczał takich właśnie teraz letnich i
0: no pięknie.
1: Lato jest jednym z tych singli.
0: No to o tym lecie w takim razie

0: Radio SK 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.

kropla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na dance floor.

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółk. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych traw z piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: wciąż.
1: Za nami Nie da się zasnąć, to Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a to jest Rap 20. Michel, czyli człowiek wielu talentów w studiu. Ojciec, mistrz dziwnych min, przy okazji mistrz Śląska swoją drogą. Ostatnio też sternik Łodzi, można powiedzieć, patrząc na ten klip. Dużo tych ról i talentów masz, Michel.
2: Tak, ogólnie skupiam się ostatnio na sidequestach i po kolei odhaczam kolejne, aczkolwiek no, wierzę, że jeszcze wiele przede mną.
1: A propos tych

0: Pewnych min, to masz Mistrzostwo Śląska, walczysz o Mistrzostwo Polski. Tam widziałem, że Słonia zaczepiałeś.
1: Tak, tak, tak. Liczę na pojedynek, czekamy na wskazanie miejsca i jestem gotowy.
0: Okej. I będzie Mistrzostwo Polski i trzymamy za tym kciuki.
1: Myślę, że Słonia jako mistrz wielkopolski, nieoficjalny, nie wiem, czy oficjalny, musiałby potwierdzić. Mm-hmm. Ja potwierdzam, jest oficjalnym, sam stwierdzonym. Stwierdzam, czy sam stwierdziłem o tym.
0: A, okej.
1: Ale wydaje mi się, że jest to słuszne określenie.
0: Bardzo dobrze, ale czujesz, że jeżeli chodzi o rzeczy, które się ostatnio w twoim życiu działy, no bo my widzieliśmy się ostatnio przy okolicach premiery właśnie poprzedniej płyty, czyli Czarnego Konia, no to trochę się pozmieniało w twoim życiu, co?
1: Tak, trochę tak. Jest już nas na pewno więcej w załodze. Drużyna się powiększyła, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni i no na pewno nasze życie uległo zmianie, ale dzielnie sobie z tym radzimy i na pewno jesteśmy wszyscy... Zresztą, kurczę, my przede wszystkim zakochani, ale nasi rodzice to już szczególnie bardziej, więc
0: no,
1: piękna sprawa. U mnie piękna sprawa, piękny okres i no już ten czas tak szybko leci, że naprawdę widać, jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
0: Na pewno tak, na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?
1: Na pewno, ale mimo wszystko, ogólnie też teraz mam taki okres, na szczęście wszystko się tak ułożyło, że właśnie też to opóźnienie tego projektu dało mi ten komfort, że rzeczywiście mogę się skupić teraz na wydawaniu numerów, które są już przygotowane, są już gotowe i gdzieś jak już siedzę w studiu bardziej, to nawet szczerze powoli przygotowuję się nowym albumem, powiedzmy, nowe rzeczy gdzieś tam tworzę w tym kierunku, a mogę się skupić na wydawaniu muzyki, co też pozwala mi to fajnie, że tak powiem, godzić z domem, więc tutaj jeżeli chodzi o... Dobry jest okres pod to, żeby sobie rzeczywiście to ułożyć jest obecnie. Niedawno wydawałem tą płytę, tutaj był ten taki okres, że rzeczywiście, że wtedy dużo rzeczy naraz rzeczywiście się działo i w pewnym momencie miałem wrażenie, że za dużo, ale finalnie wylądowaliśmy wszyscy z Telemarkiem i wszystko skończyło się szczęśliwie i ta płyta wyszła rzeczywiście, no, jesteśmy dzisiaj.
0: No i pięknie, jesteśmy dzisiaj i właśnie jesteśmy dzisiaj w Rap 20, Michel w studiu. My gramy kolejny kawałek, to tym razem miejsce 17, Samsona i Znana, a my wracamy do rozmowy i pogadamy o tym wszystkim, co tam wpącisz, co przygotowujesz.
1: Oczywiście. Rap.
2: 20. Głosuj na sk.pl 17.

Joki, Ewa Farna, Jankiki, o co chodzi jeszcze raz, to miejsce 16, rap 20 i to spadek z miejsca 13. Zanim zaczniemy gadać o kolejnych rzeczach z Michelem, który tutaj cały czas jest, to powiem o nowych propozycjach, które na was czekają. To m.in. Louis Villaine i Fuka i Border Collie, jest też Kini Zimmer, jest Nowy Oki z Dawidem Posiadło, jest Lubin z Januszem Walczukiem, Kury, jest też kawałek Wszystkie Marzenia od Łatwo Ganga, pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji, pozdrawiamy też Maję oczywiście, no i jest kawałek Lato od Michela, to też jest propozycja. No właśnie, i my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum.

Przewalczukiem. Kury, jest też kawałek Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga. Pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji. Pozdrawiamy też Maję oczywiście. No i jest kawałek Lato od Michela. To też jest propozycja. No właśnie. I my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum.

0: Ogólnie sam motyw, ja jechałem na ten klip i ja się wzruszałem jadąc, słuchając sobie już prewki, to mi się wzruszałem się już, bo widziałem, co się kroi ogólnie, już miałem to zwizualizowane w głowie. Było to dla mnie troszeczkę, powiedzmy, wzruszający taki moment specjalny, bo no, z tą kurtką dużo przeszedłem i dużo ta kurtka widziała i na pewno kojarzy się mocno z tym, z moją osobą, przynajmniej na pewno mi i moim słuchaczom, moim odbiorcom. Także no, kawałek historii, ale ja lubię tego rodzaju kamień milowy gdzieś tam, powiedzmy,
1: odhaczać i zostawiać. Ale to jest też tak, że razem z tą kurtką spłynęło jakieś, no nie wiem, dawne życie, dawne ideały, że to jest znak tego, że zmienia się teraz Michel jest nowy?
0: Na pewno jest to nowy przystanek, więc myślę, że to z tego znaka w jakiś sposób. Czy zamknięcie pewnego rodzaju rozdziału, to jeszcze nie chcę powiedzieć, bo może ta historia się jeszcze w różny sposób napisze. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo tutaj gdzieś mam już w głowie powoli wizję następnego albumu swojego muzycznego i w tym roku już ogólnie zaczynam pracę nad tym albumem, także nawet jestem w stanie stwierdzić, że w tym roku jeszcze wyjdą pierwsze single, także myślę, że więcej odpowiedzi na ten temat będziemy w stanie przekazać właśnie wtedy.
1: Okej, no dobrze, ja w takim razie trzymam za to kciuki, czekam, ale słuchaj, no to w takim razie my zaraz wracamy do gadania o Antidotum, ale wracamy też do lata, bo o tym lecie też warto byśmy pogadali. To jest Rap 20, ze mną cały czas jest w studiu Michel, my wracamy zaraz, ale wcześniej zagrajmy kolejny numer, to 27 Tak Demons JMK i Zapomnij o mnie.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

Zabieram dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak złoty.

0: błaga o ratunek.
1: Rap, rap, dwudziestka w Radiu SK 13.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat.

0: Właśnie.
1: Paku, Nati i Fundacja Cancer Fighters, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to nowość w Rap 20 i to 13 miejsce Rap 20 właśnie tym razem. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek i ta nowość wylądowała za tydzień wyżej, to głosujcie na sk.pl, a ze mną cały czas jest w studiu Michel. W poprzednim wejściu no, było tak poważnie a propos tych twoich zmian w życiu, palenia kurtki i tak dalej. Tak było w teledysku, to dokładnie zrobiłeś, no ale właśnie, pojawia się trochę uśmiechu, pojawia się lato, pojawia się letniak. Letniak w klimacie Michela, bo to nie jest tak, że to jest typowy letniaczek.
2: Na pewno ma pierwiastek Michela w sobie. Przychodzi lato i przychodzą lepsze dni, bo to antidotum za nami. Nie chcę powiedzieć, że na pewno jest klimatyczne, jest bardziej zimowe, ale teraz jest już lepsza pogoda za oknem i myślę, że tak jak antidotum było lekiem, tak lato i powiedzmy ten cały projekt jest suplementacją. Tak.

0: Okej, okay, suplementacja, to mi się bardzo podoba, to mi się bardzo podoba, no to w takim razie ciekaw jestem, co będzie później, ale słuchaj, bo pogadaliśmy przed wejściem na antenę o tym, że dzisiaj a propos lata i a propos tego, co dzieje się za oceanem, to Hiszpania zremisowała.
1: Mocne rzeczy się dzieją, bardzo, no ja jeszcze też nie miałem okazji, bo byłem przed chwilą, nagrywaliśmy klip i nie byłem w stanie nawet śledzić tego i dosłownie tylko dostałem powiadomienie, jak zobaczyłem końcowy wynik.
0: Republika Zielonego Przylądka.
1: Kilka razy odświeżałem, czy jest rzeczywiście już koniec meczu, czy coś się zawiesiło i no szok.
0: Ja też to sprawdzałem, czyli ty śledzisz, jak rozumiem, mundial, dobrze mi to...
1: Staram się śledzić, ale w takich porach, o takich porach grają, że tak, nie zawsze trzecia. Jesteśmy, tak, dokładnie, nie zawsze jestem w stanie ogarnąć, ale kiedy mogę, to...
0: No i bardzo dobrze, ale wróćmy do lata, bo patrząc na to, że to jest taki kawałek wrzucony teraz, pierwszy, który właśnie zapowiada taką nową drogę u ciebie, to pytanie brzmi, czy teraz szykują się też kolejne takie letnie historie?
1: Za chwilę pora będzie na kolejne. Jeszcze nie chcę zdradzać, która następna będzie, że tak powiem, z tych... bo to będzie 5 numerów na ten moment, może 6 letnich, które będę właśnie spin-off tym projektu, epkę. I tak, ogólnie będzie na pewno myśl przewodnia, lato to jest idealne stwierdzenie i określenie dla tego projektu. Wokół tego będą brzmienia, nie będą jednakowe, myślę, więc będzie ciekawie, będzie trochę gości. Jeszcze nie mam zamkniętej listy, także myślę, że będzie ciekawie, fajnie. No mam nadzieję przynajmniej, do tego dążę.
0: Na pewno będzie, a jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał pierwszego singla, czyli Lato, no to może zrobimy to teraz i zagramy ten kawałek. Co ty na to?
1: Z przyjemnością.
0: No to słuchaj, dwa słowa o tym numerze, możesz zapowiedzieć go.
1: Siemano, z tej strony Michel. Już teraz w Radiu SK singiel Lato.

0: SK Koszalin.
1: Wszyscy o dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, za nami 10 kawałków, odliczamy już od 20 do 11, a teraz zaczynamy z najlepszą dziesiątką. Mati Fuczyło to ja, ze mną cały czas Michel i teraz moje pytanie będzie miało długą introdukcję, że tak powiem. No bo słuchaj, kilka lat temu ukazał się taki album, który poszedł bardzo szeroko. Album był wyjazdowy, nazwijmy to, i album miał wielu artystów naraz. No i ty byłeś jednym z nich i nie mogę nie poruszyć tego tematu tak naprawdę, jako że byłeś częścią tego pierwszego etapu projektu. Zaraz zdradzę jego nazwę, ale właśnie, jako że pojawia się drugi taki pożegnalny etap tego właśnie projektu, no to moje pytanie brzmi, czy droga z kumplami też jest zakończona, czy jeszcze tam zamierzasz wrócić, gdzieś się pojawić? Kumple 2 w końcu przed nami.
4: Tak. To widziałem, że chłopaki już chyba są nawet w Tajlandii. Ja nie dostałem szczerze zaproszenia, no ale bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję, tak jak wspomniałeś, zresztą to były piękne wyjazdy i w Polsce, i za granicą, i bardzo fajne wspomnienia, bardzo fajnie do tego wracam, tak samo jak do tego czasu, który spędziłem w koalicji z chłopakami i też generalnie widziałem, że oni to robią jako pożegnanie kanału, tak?
3: Tak, dobrze widziałem.
4: Nie jestem pewny, bo też już no nie jestem członkiem aktywnym, powiedzmy, chociaż chłopaki tak samo już również chyba, sam do końca nie wiem szczerze teraz, kto jest, jak wygląda skład tak naprawdę, szczerze.
3: Nie znam.
4: Ale się chłopaki żegnają tym projektem, no nie będzie mi dane się na tym pojawić, ale no, rozmawiałem o tym zresztą z Filipkiem nawet na ostatnim planie teledysku, zapytał się mnie, czy jestem z tym w porządku i odpowiedziałem, że oczywiście, że jestem, jestem z tym w porządku, no bo nasze drogi szczęście się trochę, powiedzmy, rozeszły, ale między nami jest wszystko w porządku i z chłopakami się szanujemy nawzajem, myślę.
3: Jasne, no to w takim razie pozdrawiamy, fajnie,
4: że to
3: wyjaśniliśmy. Słuchaj, wróćmy jeszcze do rzeczy wcześniejszych, wróćmy do rzeczy, w których nawijasz w numerze Antidotum. No właśnie, ja mam wrażenie, że ja to odbieram jako taki kawałek drogowskaz. To znaczy, że ten numer tytułowy z albumu poprzedniego to jest coś w rodzaju wyznacznika dla słuchacza. Tak rób, tak nie rób. Ty chciałeś zrobić coś takiego, bo kiedy byłeś młodszym Michelem, takim młodym Michelem, to potrzebowałeś takiego drogowskazu?
4: Bardzo ciekawe pytanie ogólnie. Bardzo ciekawe pytanie i zwracałem uwagę na tego typu drogowskazy, o, może w ten sposób, więc ja też czasami traktuję siebie, czasami też po prostu robię taką muzykę, jaką bym jako słuchacz chciał po prostu, no ale to jest też logiczne, że tak jako artysta raczej robi chyba raczej każdy, tak, mam coś takiego.
3: No dobrze, słuchaj, w takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu, zaraz zadam ci kolejne pytanie w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale zaraz do tego wracamy. My gramy miejsce 10, to BDO z Miami Sun i Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem Disneylaka, ekipa Cancer Fighters nam mocno tutaj przejmuje. Rap 20. Przypominam, że nowość od Łatwoganga też jest w propozycjach. Gramy.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.
5: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
6: No co, Majo, jedziemy z nim?
5: Jedziemy.
6: To jedziemy.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: coś. White 2115 to coś, to miejsce 8, rap 20, tydzień temu było to miejsce 9, a więc głosujecie na SK.pl. Ze mną cały czas jest w studiu Michel, my rozmawiamy o rzeczach, które robisz, które robiłeś, ale też które robić będziesz. Wracam jeszcze na chwilę do numeru Lato, bo tam padają takie wersy: lubię tam wracać, gdy mi źle, lubię tam wracać, gdy mam luz. No to dokąd i czy często, albo w ogóle jest opcja na to, żeby wracać tam?
1: Lato powraca co roku, więc, więc tutaj jakby już w ten sposób już odpowiem na pytanie, ale ja to ogólnie uważam, że jestem taką osobą, która jest dość nostalgiczna. Uważam, że ten numer jest trochę taki, nie wiem, czy w twoim odczuciu również, w moim jest. Wręcz mimo, że wyszedł jako pierwszy, to on mi się trochę kojarzy w ogóle z takim zakończeniem lata, gdzie już jest taki, już są takie pierwsze, chłodniejsze wieczory, ale jeszcze jest piękna pogoda, jest ciepło, ale już to lato powoli odchodzi i chce się to wiecznie lato jeszcze. To wieczne, chce się wiecznie to tego lato, żeby wiecznie zostało. Cały czas, żeby było dokładnie.
0: No jasne. A to jest też bardzo ciekawe, że na początku czerwca, kiedy jeszcze lato tak naprawdę się nie zaczęło, ty kończysz lato. Michel, no, człowiek, który zakończył lato przed rozpoczęciem jego. Ale myślę, że to dobrze. Że to dobrze i faktycznie coś w tym jest.
1: Za chwilę dni będą coraz krótsze, więc no tak. Za chwilę.
0: No tak, no tak, tak, tak.
1: Nie pamiętam którego tak teraz, więc nie powiem na głos, ale wiem, że to się zbliża.
0: Tak jest.
1: No,
0: więc ty jesteś na to przygotowany
1: to
0: w takim razie.
1: Dokładnie, to się zaraz dzieje.
0: No właśnie, no właśnie. Ale słuchaj, nagrałeś już kilka płyt w swoim życiu. Tak. Zrobiłeś sporo bardzo fajnych rzeczy, sporo projektów, które mocno się poniosły. Zastanawiam się, jak już tak kilka takich rzeczy ma się na koncie, to jaka wtedy jest główna motywacja do tego, żeby działać dalej, żeby pędzić dalej? Co jest tą ambicją?

0: presją, albo co jest tą presją może?
1: Kurczę, też bardzo dobre pytanie.
0: Dzięki.
1: Właśnie sam ogólnie to, co teraz zadałeś to pytanie, sam sobie często też zadaję. Okay. I właśnie to też jest taki, też sam staram się tego dociec, dlaczego to robię do końca, pamiętać, dlaczego, starać się przypomnieć te powody, dlaczego to robię, dlaczego obrałem tą drogę. Też mam tak, że lubię pomyśleć, czy tą osobę sprzed kilku lat, powiedzmy tego Michela sprzed 5+ lat.
0: Czy spojrzałbyś na niego też z taką jakąś estymą, na tego Michela sprzed 5 lat, albo czy on byłby zadowolony z dzisiejszego?
1: Tak, jestem ciekawy tego i jakie by było jego odczucie, powiedzmy, jakie by było odczucie tego starego Michela, czy rozwinąłem się w tym kierunku, jakim myślałem, że się rozwinę. Sam się zastanawiam nad tym po prostu, bo nigdy aż tak nad tym nigdy nie rozważałem, tylko po prostu szedłem przez ten szlak, który mi da i gdzieś ten rozwój był samoistny, przez to, co się działo na co dzień u mnie, nie?
0: No jasne, że tak, ale uważam, że ten rozwój tak naprawdę pędzi. My zaraz o tym rozwoju jeszcze pogadamy i o tym, co szpącisz, nad czym pracujesz, Michel, cały czas w studiu. My zagrajmy już kolejny kawałek, to tym razem Deszcz od Mighty'sa i Aliena, miejsce 7. Rap.

0: To ostatnia nowość w tym tygodniu. To miejsce szóste Rap 20, a więc debiut naprawdę na wysokim miejscu. Gips i PZ i Karnawał to szóstka tym razem, a więc debiut naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. W studiu cały czas jest Michel. Gadamy o rzeczach, które już były, gadamy też o rzeczach, które przed nami. Natomiast zanim dojdziemy do przyszłości, no to właśnie, to Antidotum u ciebie, ta poprzednia płyta, to było takie trochę właśnie Antidotum nomen omen na rzeczy złe, które mogą się dziać w głowie, co?
1: No tak, taki był koncept na ten album i ogólnie też to był jeden z pierwszych konceptów albumów, jakie miałem ogólnie, jakie kojarzę. To jest też jakby ten koncept już kiedyś powstał. Już nie jestem teraz w stanie wskazać, kiedy dokładnie chronologicznie to się wydarzyło, ale ten koncept już był ze mną. Dojrzał do tej płyty, która już jest za nami. Właśnie tak jak mówisz, miał być swojego rodzaju apteczką taką, gdzie mogłeś do niej sięgnąć, wyciągnąć album. Ten album jest lekiem, czyli jest Antidotum. Jego zadaniem jest leczyć duszę pacjenta.
0: No właśnie, no to pytanie, czy ty teraz też leczysz swoją duszę albo duszę innych, robiąc kolejne rzeczy? No bo mówisz o tym lecie, mówisz o tym potencjalnym projekcie, który miałby się ukazać, którego rozpoczęciem jest właśnie ten singiel Lato. No to powiedz mi, co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym

0: Nazywa się Fantazje. W studiu cały czas Michel, którego singiel Lato czeka na was na SKPL od północy. Możecie na niego głosować. W studiu właśnie Michel, zadajemy mu kolejne pytanie. Jak tak patrzysz sobie na te motywacje, które stoją za tobą, za którymi biegniesz, no to właśnie, za czym ty biegniesz? Jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim jakimś takim głodem, którego tam trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko. Okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę zanim zdecyduję, że to już się we mnie wypaliło, jeszcze się nie wypaliło. Tak jak mówię, szykuję projekty w tym roku poza, bo o tym też nie wspomniałem, szykuję też poza tą letnią epką jeszcze epkę z chłopakami z 2-3, z lokalnym składem z Witosa. Z chłopakami też w tym roku wypuszczamy epkę i po tych projektach, no już tak jak wspomniałem wcześniej, wracam z konkretnym swoim materiałem i nie chcę za dużo teraz jeszcze o nim powiedzieć. No, z dnia na dzień progresuję nad tym i nad tym, jak ten album będzie finalnie wyglądał i no nic, tylko czekać. No, a dlatego też chciałbym jak najszybciej, żeby to lato już minęło i żebym mógł uderzyć ze swoim konkretem, który mam w głowie przygotowany. Chciałbym, ale to jak z każdym projektem, żeby to był mój najlepszy projekt. Chciałbym się do niego przyłożyć i mam do niego konkretny plan, ale to wyjdzie w praniu.
0: Trzymamy kciuki w takim razie, ale dobra, to ostatnie pytanie, no bo mówisz, że chciałbyś, żeby to lato już minęło, czyli to będzie jesienny bardzo album, albo ewentualnie zimowy, w każdym razie bardziej molowy niż durowy, bardziej na smutku?
1: Myślę, że nie do końca, ale na pewno będzie odbicie w stronę znowu treści większej, w jakichś przemyśleń głębszych, myślę, niż letnich hitów i chwytliwych refrenów. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale no myślę, że dużo też, wiem, że to są ciężkie słowa dla moich słuchaczy, jak powiem, że dużo starego Michela, ale no w jakiś sposób myślę, że one są po prostu trafne.
0: Okej, okay, no dobrze, no to czekamy w takim razie na nowego Michela, który może przyniesie ze sobą
1: stary
0: starego.
1: Nowy stary Michel.
0: No to nowy stary Michelu, bardzo ci dziękuję za to, że zajrzałeś tutaj do Rap 20.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy wszystkich,
1: pamiętajcie. Pozdrawiam oczywiście też moją mamusię Klaudię i mojego synka, którzy są tam, pewnie słuchają.
0: No i pięknie, pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy bardzo.
1: Bo ostatnio, jak wyszedłem, to pierwsze co było, że nas nie pozdrowiłeś.
0: No to
1: i
0: jest.
1: Ja miałem takie, o nie, rzeczywiście, i mówię... I naprawdę głupio mi było, że tego nie zrobiłem, no tak. Dlatego teraz przede wszystkim.
0: Ogarnięte, pozdrawiamy przede wszystkim, pozdrowienia, kochamy was.
1: Tak jest.
0: Ja też, mimo że nie znam, to
1: tak
0: pozdrawiamy.
1: Jest.
0: Gramy trzecie miejsce, Fukaj Liwka, chcę więcej. Michel, pamiętajcie, aby głosować na niego na SK.pl.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Rap 20 zbliża się do końca, ale przed nami najważniejszy moment. Gipsy, Kukon, ty masz to miejsce drugie, to też skok z miejsca trzeciego. Zaraz zagramy miejsce pierwsze, ale wcześniej przypomnę wam jeszcze o nowych propozycjach. To m.in. kawałek od Michela Latom, do tego też Łatwo Gang i Majko, Wszystkie Marzenia, Kumple, Co z Muzyką, do tego Kury i Endorfina, Lubin i Janusz Walczuk, Ole Ole, do tego także Oki, Dawid Podsiadło i Bluza Taty, a także Kini Zimmer czy Ta Sama. Na koniec też Louis Villain, Fukaj, Border Collie. Sporo tych nowości i nowość też na miejscu pierwszym Rap 20. Zaraz wypowiem tekstywę, wcześniej powiem jednak, że ja nazywam się Mati Fuczyło. My słyszymy się dokładnie za tydzień. Chivas, to nieodpowiedzialne. To miejsce pierwsze.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: SK Koszalin. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki.